bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie dzisiaj w tej godzinie programu? W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają intensywne przygotowania do premiery Halki w reżyserii Michała Znanieckiego. Spektakl powstaje w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Ta druga to spełnienie marzeń samego Moniuszki, dopiero po blisko 200 latach od jej powstania. Jak to w operze bywa, to historia m.in. o wielkiej miłości i zdradzie, które prowadzą do szaleństwa. Halka to polska opera narodowa. Pierwotną dwuaktową jej wersję Stanisław Moniuszko skomponował w 1848 roku. Za reżyserię, scenografię, kostiumy i choreografię odpowiada Michał Znaniecki. Premiera włoskiej wersji językowej odbędzie się 15 maja. Dzień później opera zabrzmi po polsku. Dzisiaj za chwilę o tym, jak przebiegają próby. W audycji będzie też m.in. o turystyce pozytywnej.
2: I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę.
1: Powiemy też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białegostoku i o stronie internetowej Lasów Państwowych, które informują o nich i nie tylko. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował Bogdan Widawka. A zaczynamy od wizyty w operze.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Tutaj przygotowywane jest najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku. Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej, czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
3: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu. Pojechał do Paryża zaraz po sukcesie Halki w Warszawie, został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie. A że to jest Moniuszko, to tym bardziej no, rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
1: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
3: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę, tylko w wersji koncertowej, właśnie w włoskiej wersji koncertowej z Fabio Biondim, ale zrealizować na scenie, tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią i pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy, rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
1: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a z wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
3: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają, do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak, że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne, tak, uwspółcześniały Halkę, tak, uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest, a ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, w którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło i zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii, a robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą, perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach. To nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie, więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny trygent Fabio Biondi i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie ta pasja mnie codziennie zaraża.
1: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
3: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych Halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są. Więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Tak, taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Tak, miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto. Ta Halka ze swoją pasją, Jątek ze swoją miłością, oczywiście nadal aktualny. I to taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwilę myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi. Podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim, pomimo tego, że jest ubrana prawie jak szlachcianka sprzed 200-300 lat. Jest to gra pewnego rodzaju. Dzięba, który zawsze jest takim dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali, tak naprawdę do złego pana. Więc tak jakby tych tematów, cytatów i może być i Malczewski, i Mickiewicz, i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa, i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat w inny sposób, miejscu. Nie chciałbym zostawić takie otwarte, pewne drzwi. No już sam fakt, że robię dwa różne zakończenia dla wersji włoskiej i dla wersji polskiej. Oczywiście jest to gra formy, myślę, tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu, ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
1: I myślę, że taki skok warto zobaczyć. O białostockiej premierze Halki opowiadał reżyser Michał Znaniecki. A tymczasem...
0: Eko Białystok.
1: Wybierasz się do lasu? To świetny pomysł. Odpocznij i dotleń się. Lasy Państwowe w Białymstoku przygotowały specjalne leśne parkingi, które ułatwią rozpoczęcie przygody wśród drzew. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie czaswlas.pl, turystycznym portalu Lasów Państwowych. Można tam znaleźć mnóstwo inspiracji na wycieczki do lasu. Opisane są ścieżki i szlaki idealne do aktywnego wypoczynku, spacerów i wycieczek rowerowych. Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, a w nim m.in. o tym, iż dobrze działający, sprawny system recyklingu komunalnych odpadów najbardziej opłaca się samym mieszkańcom. Wrócimy jeszcze do pożarów, które nękały w ubiegłym tygodniu Puszczę Białowieską. No i przypomnijmy po raz kolejny o majówkowych atrakcjach w Białymstoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Bogdan Widawka zaprasza. Zaczynamy od ubiegłego weekendu i kapryśnej pogody. Porywisty wiatr, deszcz i śnieg dały się we znaki mieszkańcom Podlasia. W regionie odnotowano wiele interwencji strażaków i uszkodzeń budynków. Trudne warunki na Podlasiu panowały w ubiegły weekend i jak podawał portal bia24.pl, takie sytuacje występowały na terenie całego województwa. Od sierpnia tego roku wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Unii Europejskiej będą musiały być tak projektowane, żeby ułatwić sortowanie i recykling. Specjaliści podkreślają, że sprawny, dobrze działający system zbierania i recyklingu komunalnych śmieci najbardziej opłaca się samym mieszkańcom, bo im działa lepiej, tym więcej na siebie zarabia. I o tym Jakub Medek.
5: Zależność wyjaśnia Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, gospodarującej odpadami w Białymstoku.
6: Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, które mieszkańcy do nas przywieźli, tak, czy spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów.
5: Na inny aspekt narzucane prawem poziomy odzysku odpadów zwraca uwagę profesor Artur Modrzejewski, prawnik, specjalista od odpadów z Uniwersytetu w Białymstoku.
7: Jeśli tych poziomów nie będą zyskiwały, to z kolei będą nakładane kary. Gmina nie ma własnych pieniędzy, w związku z tym te kary zapłaci z pieniędzy budżetowych, które w konsekwencji będą znowu przerzucone na obywatela.
5: Obecnie wskaźnik wynosi 50%. Za każdy punkt poniżej tej wartości gminy muszą płacić kilkaset tysięcy złotych kary.
4: Relacjonował Jakub Medek. W ubiegłą sobotę na terenie Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar, który objął rezerwat przyrody Kozłowych Borek. Akcja trwała ponad 10 godzin, a ogień strawił około 6 hektarów lasu. Akcję gaśniczą znacznie utrudniał trudno dostępny teren. Ratownicy musieli przedzierać się przez powalone i suche drzewa, które blokowały dojście do ognia. Płonęła nie tylko ściółka, ale też pojedyncze drzewa. Sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr, który sprzyjał szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, a także przerzucaniu zarzewi pożaru na kolejne obszary. W akcji brały udział też inne służby, m.in. Wojsko Polskie, Straż Graniczna i Służba Leśna. Białystok jest gotowy nie tylko na majówkę, ale też na lato. Ścisły sezon turystyczny trwa od czerwca do września, ale wielu turystów odwiedza Białystok także w majowy weekend. Dlatego od 2 maja będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem. Z oferty mogą też skorzystać oczywiście białostoczanie, którzy zdecydują się spędzić majówkę w mieście. Pierwsze przejazdy kultowym ogórkiem, autobusem marki Jelcz z taboru Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z licencjonowanym przewodnikiem PTTK odbędą się 2 maja. Bezpłatnie można zwiedzić zabytkowy zegar w wieży bramnej prowadzącej do Pałacu Branickich. Jest już czynny punkt widokowy w jednej z najwyższych budowli miasta, kościele Świętego Rocha. Będzie działał do 30 września. To tylko kilka atrakcji, jest ich znacznie więcej. Szczegóły zamieszcza portal białystok.pl. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Białymstoku. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julii Tygrzybę.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły pracę władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 powstanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
2: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowości, szczególnie województwo podlaskie ze względu na położenie blisko granicy. Każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną. Właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
6: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły i w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki
8: dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działania, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
10: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych. I w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
11: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
0: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
12: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede
8: wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego, mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci, maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje, Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
12: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
13: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umową powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: No to mamy już w Białymstoku przedsmak sezonu turystycznego. Mówi Katarzyna Pierwienis, dyrektor Biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.
14: Miałjówka to jest początek sezonu turystycznego. Pierwszy taki ważny moment, ale tak naprawdę właściwy sezon turystyczny rozpocznie się gdzieś tam w połowie czerwca, to nasze doświadczenia i obserwacje pokazują. Także majówka, w zależności od tego, czy jest długa, czy tak jak w tym roku, 3 dni, nie udało się ugrać tego 4 wolnego dnia, więc prawdopodobnie ci turyści, którzy do nas przyjadą, będą gdzieś z bliższych terenów, ale czas pokaże, zobaczymy. Tutaj będziemy notować skrzętnie, statystyki robić, skąd ci turyści do nas przybyli. Także mamy pewne propozycje i oferty na sezon turystyczny, ale ponieważ jest majówka, to też rozpoczynamy je już w majówkę, później będzie krótka przerwa właśnie do połowy czerwca i następnie regularnie będą się odbywać te atrakcje. I o czym jest mowa? Przede wszystkim o wycieczkach zabytkowym, kultowym już ogórkiem, czyli autobusem marki Jelcz, należącym do komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To oczywiście wycieczka sentymentalna dla miłośników ryku silnika i mocnych wrażeń, ale również na pokładzie ogórka jak zwykle będzie licencjonowany przewodnik PTTK, który opowie o mijanych obiektach po drodze. Ogórek ma taką zaletę dla turystycznego zwiedzania, że może zajechać dalej niż by się na piechotę doszło, także między innymi na trasie tej wycieczki jest stadion, Horten Arena, jak również mniej znane zakamarki, jak na przykład teren dawnego cmentarza gettowego. Wszystko to z okien autokaru, ale z komentarzem przewodnika. Także zapraszamy. Bilet kosztuje 10 zł, jedyne 10 zł za osobę. Dzięki dofinansowaniu tego zadania przez miasto Białystok w ramach zadania publicznego realizowanego przez PTTK. Bilety można kupić przez stronę internetową białystokpttk.pl. Także ogórek to jest pierwsza nasza propozycja. Regularne kursy będą się odbywać od 6 czerwca do 5 września, co sobotę o 11 i 12. Następnie zapraszamy Państwa w każdy z 3 dni majówki, 1, 2 i 3, do zwiedzania zabytkowego zegara w Wieży Bramnej. Zegar będzie dostępny w godzinach przedłużonych tym razem, bo majówka od 9 do 17. Pierwsze wejście 15 po 9, ostatnie wejście za 15 piąta. Co pół godziny można przyjść i zegar zwiedzić. Będzie to zwiedzanie kameralne w małych grupkach, ponieważ tam na górę może wejść tylko 8 do 10 osób maksymalnie, także nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie, bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy. Przy okazji rozpoczynającego się sezonu turystycznego pragnę przypomnieć o efektach projektu zrealizowanego przez nas przy dofinansowaniu miasta Białystok w zeszłym roku. Projekt nazywał się Objaśniamy Polski Wersal i miał na celu przede wszystkim udostępnienie jak najszerszej rzeszy społeczeństwa możliwości dowiedzenia się czegoś na temat założenia pałacowo-ogrodowego Branickich. W jaki sposób to uczyniliśmy? Przede wszystkim chodziło o opisanie 60 obiektów znajdujących się w tym założeniu pałacowym, wrzucenie tych opisów na stronę, zrobienie pięknych zdjęć i umieszczenie na tych obiektach tabliczek. Tabliczek z kodami QR. Takie malutkie, prawie niewidoczne tabliczki, ale tak sobie życzył konserwator zabytków, znajdują się na tych obiektach. Można do nich podejść, na nich jest nazwa obiektu, data powstania oraz kod QR, który prowadzi do szerszego opisu na stronie internetowej. Także taką atrakcję polecamy turystom, ale również białostoczanom, którzy podczas niedzielnych spacerów mogą się czegoś dowiedzieć więcej o swoim mieście. No i kolejna rzecz, którą w regularny sposób będziemy proponować jako PTTK i Centrum Informacji Turystycznej latem, od czerwca, ale na majówkę również, to będą spacery tak zwane w pigułce Odkryj Białystok z przewodnikiem. Jeżeli przyjeżdża turysta i chciałby, że tak powiem, liznąć Białegostoku, poznać to centrum miasta z przewodnikiem, ma taką możliwość w każdą sobotę latem od czerwca. Ruszamy już przy jednej osobie zainteresowanej. Bilety sprzedajemy tutaj w Informacji Turystycznej. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 20, ulgowy dla dzieci. I nawet z jedną osobą przewodnik wyrusza na taki dwugodzinny godzinny spacer po mieście. Także szczegółowy harmonogram tych spacerów będzie na naszej stronie latem, każda sobota o godzinie 17.
1: A turystów oprowadza nie byle kto, a sam hetman Branicki, czyli Mariusz Golak, przewodnik PTTK.
15: Czasami wcielam się w rolę hetmana Branickiego, ale nie jest to efektem rozdwojenia jaźni, ale pewnych ról przewodnickich. Jako Centrum Informacji Turystycznej przygotowaliśmy kilka autorskich, premierowych projektów. Jeden jest związany właśnie z postaciami Izabeli Branickiej i hetmana Branickiego. Chodzi o spacery. Spacery dedykowane uczniom szkół podstawowych, które będą odbywały się wokół Pałacu Branickich, przebrani przewodnicy, w strojach epoki Jana Klemensa Branickiego lub Izabeli Branickiej, będą oprowadzali uczniów szkół podstawowych, organizując im przy okazji gry, ale także sprzedając pewne informacje na temat rodu Branickich i też Pałacu Branickich. To jest pierwszy premierowy nasz projekt. Drugi, wiadomo, że serca białostoczan i turystów odwiedzających miasto podbiły nasze widzimisię, więc w odpowiedzi na to oczekiwanie, zapotrzebowanie, postanowiliśmy stworzyć grę miejską. Grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy w Centrum Informacji Turystycznej, to grzechem byłoby nie powiedzieć słów kilka o funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej. Otóż od początku maja, czyli od momentu, kiedy startuje sezon turystyczny, pracujemy dłużej, od 9 do 17, więc turyści, ale też białostoczanie mogą uzyskać te informacje dłużej w ciągu dnia. I kolejna ważna informacja z perspektywy funkcjonowania Centrum Informacji, a mianowicie jesteśmy w zasadzie otwarci codziennie. To niektórych może dziwić, niektórych wręcz szokować, ale od poniedziałku do niedzieli jesteśmy tu, udzielamy informacji i każdy białostoczanin czy turysta nas odwiedzający może skorzystać z naszej pomocy. A oprócz tej wiedzy, którą dysponujemy i którą się dzielimy, mamy też mnóstwo materiałów, w tym wiele materiałów bezpłatnych. Mapek, folderów, przewodników, broszur, więc naprawdę odwiedzając Centrum Informacji Turystycznej można wyjść usatysfakcjonowanym i można dzięki temu wyjść na teren miasta i naprawdę świadomie i z przyjemnością je zwiedzić. Na potrzeby punktu informacji turystycznej prowadzimy nasze wewnętrzne statystyki i faktycznie ubiegły rok był rekordowy, a statystyki dotychczasowych miesięcy wskazują, że nie będzie gorszy. Proszę sobie wyobrazić, ale 2 maja, czyli w drugi dzień majówki ubiegłego roku, odwiedziło ten punkt ponad 300 osób, więc jeżeli przełożyć to na 8-godzinny dzień pracy, to ci turyści dosłownie co półtorej minuty wchodzili, więc te drzwi się dosłownie nie zamykały, ale ruch był naprawdę intensywny i trzeba powiedzieć, że odwiedzają nas nie tylko turyści z Polski i tu prym wiodą 3 województwa, mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie, tak przynajmniej wynika z naszych statystyk, ale też coraz więcej jest turystów z zagranicy i częstokroć są to tak egzotyczne kierunki jak Australia, ostatnio nas odwiedzili sympatyczni Brazylijczycy, coraz więcej turystów pojawia się z Ameryki Południowej, więc naprawdę zainteresowanie Białymstokiem z każdym miesiącem rośnie i Białystok jest uważany za coraz bardziej atrakcyjniejszą destynację turystyczną.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki dodaje, że ma wielkie oczekiwania w związku z tegoroczną edycją prestiżowego kulinarnego przewodnika Michelin.
16: 27 maja to dosyć ważna data, bo wtedy poznamy wyniki Narodowej Selekcji Michelin. Do tej pory było tak, że to najbardziej znana sieć przewodników kulinarnych na świecie oceniała tylko i wyłącznie lokale znajdujące się w 4 miejscach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu oraz Gdańsku. Teraz dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną cała Polska będzie oceniana. Mamy nadzieję, że też któryś z lokali znajdujących się w województwie podlaskim, w tym w Białymstoku, na jakieś wyróżnienie Michelin zasłuży. Co od razu mówię, że oznacza niesamowity wzrost obrotów w danym lokalu gastronomicznym, ale też i zainteresowanie ze strony turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Jest to brand na tyle znany i rozpoznawalny, że powoduje to, że turyści chętnie przyjeżdżają w dane miejsce. Robimy wszystko jako miasto, żeby każdy kolejny weekend, chociażby w maju, był zapełniony jakimś wydarzeniem. Można wymieniać półmaraton białostocki, meeting lekkoatletyczny na rynku, Świętą Ulicę Klińskiego, chociażby Noc Muzeów. Każdy weekend w maju ma jakąś atrakcję, która powoduje, że ci, którzy zdecydują się z Polski przyjechać do naszego miasta, to zobaczą, że naprawdę jest to miejsce, w którym dużo się dzieje.
1: Do Białegostoku zapraszał wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Tymczasem jeszcze tylko do 8 maja można składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Można dostać nawet 8,5 tysiąca złotych. Trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce i być w trudnej sytuacji finansowej. Program finansowany jest z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
17: Kwota, która pochodzi z naszego programu regionalnego funduszy europejskich dla Podlaskiego, to jest 8,5 miliona złotych. Chcemy przeznaczyć dla 1000 osób stypendia w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Jest to trzecia edycja. W dwóch poprzednich edycjach na stypendia przeznaczyliśmy już kwotę 12 milionów złotych. Tą kwotę otrzymało prawie 18 tysięcy naszych podlaskich uczniów. Jestem przekonany, że te stypendia będą pomagały tym uczniom, których sytuacja materialna nie jest najlepsza, w realizacji swoich pasji do nauki, do rozwoju i do bycia dobrym uczniem i jak najlepszym absolwentem szkół, których się uczą.
1: Jak wyjaśniła dyrektor Biura Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Bożena Bieryło, o wsparcie mogą ubiegać się uczniowie starszych klas od 5 do 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykazanie się odpowiednimi osiągnięciami edukacyjnymi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2696 zł, a w przypadku rodzin z osobą z niepełnosprawnością 3056 zł. Kandydaci muszą się także wykazać wysoką średnią ocen lub sukcesami w konkursach i olimpiadach. Wymagania nie są wygórowane, zaznaczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, zachęcając do składania wniosków.
18: Średnia ocen 4,5 to nie jest aż tak wysoka do osiągnięcia, czy 4,75. Laureatów różnorodnych konkursów przedmiotowych w województwie podlaskim mamy dość sporo, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych. Istotne i ważne jest podkreślenie, że również zwracamy uwagę na aspekt sytuacji materialnej, żeby wesprzeć tych, którzy mają może czasami trudności w pozyskaniu czy to sprzętu, czy niezbędnej literatury do nauki.
1: Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Karolina Perkowska podkreśliła, że samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w edukację jako fundament rozwoju regionu.
19: Jesteśmy bardzo dumni, że mamy taki cały program stypendialny dla uczniów. Jest to projekt strategiczny województwa podlaskiego w ramach naszego programu regionalnego i myślę, że właśnie takie projekty, takie inicjatywy pokazują, że wspieramy naszych uczniów, wspieramy proces edukacji, ale też pracujemy na to, żeby się każdy czuł bezpieczny w tej edukacji i docelowo też został w naszym województwie. Pomysł zrodził się z tego, że człowiek to najważniejsza inwestycja i powinniśmy zaczynać od samego początku. W trudnych negocjacjach z Komisją Europejską nam się udało przekonać funkcjonariuszy unijnych do tego, że to jest bardzo potrzebny mechanizm.
1: Na ciągłość działań w tym obszarze zwróciła uwagę również dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
20: W związku z tym, że takie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych były realizowane również w poprzednich latach, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziała dyrektor Perkowska, w tej perspektywie te negocjacje były już trudniejsze i wymagały większego nakładu pracy od instytucji zarządzającej i mocniejszych argumentów, żeby taki program stypendialny mógł zostać wprowadzony i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego programu regionalnego. Również to, co powiedział członek zarządu marszałek Dyjuk, ten drugi program stypendialny, który mamy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, jeszcze więcej wymagał negocjacji z naszej strony i rzeczywiście to się udało, żeby uczniowie nie tylko otrzymywali środki, ale również realizowali pewne działania w formie projektów edukacyjnych i byli przygotowywani tak naprawdę do podjęcia w niektórych przypadkach nawet działalności gospodarczej związanej z tymi swoimi pomysłami.
1: W tej edycji stypendia może dostać nawet 1000 uczniów. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 1759 stypendiów o wartości blisko 12 milionów złotych.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A zaczynamy od Archiwum Białoruskiego. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
3: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej. Myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym, czego potrzeba, powiedzmy, gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiają się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy biografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
3: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te dwa lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony
7: miałaś ten luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce, no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
3: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony, no jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju, więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. Czterokrotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno cieszymy. A poza tym, jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania. I w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny, na przykład białoruski, jest w

0: mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która jej dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego. Zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami i myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznej przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne, czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku, tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
3: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych. I właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8. edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental

0: Three Series, to są Mistrzostwa Polski w triatlonie, na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny, nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
0: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
0: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
0: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej, to jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
0: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? O nowej, przewrotnej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego.
4: Chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać.
3: Powiemy też m.in. o kolejnych inicjatywach mających poprawić bezpieczeństwo w regionie i o majowych imprezach biegowych.
5: No serio, nie przesadzam. To po prostu trzeba poczuć te emocje i zobaczyć, jak to jest.
3: Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował i przedstawi Bogdan Widawka, ale zaczynamy od akcji Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które po raz kolejny ruszyło na ratunek starym domom w Białymstoku. To już druga edycja projektu, tym razem pod hasłem Stare domy mówią o nas. Chodzi o 10 niszczejących budynków w centrum miasta. Społecznicy chcą zainteresować mieszkańców historyczną zabudową i władze miasta jej ratowaniem. Pierwszy tegoroczny spacer szlakiem starych domów już 7 maja. Ja z prezes Stowarzyszenia Widok Ulą Dąbrowską spotkałam się już teraz. Ula, powiedz, co mówią do ciebie stare domy?
6: Stare domy mówią do mnie o tym, chyba przede wszystkim, że są piękne i zaniedbane i że opowiadają o ludziach, których już nie ma, a którzy byli tu przede mną i na pewno zostawili swój ślad, jak nie ślad, to energię i że ona wpływa na to, jakie to miasto jest teraz i żeby się w nim dobrze czuć. Ja muszę tą energię rozpoznać, muszę poznać historię, muszę się dowiedzieć, to wtedy wiem, gdzie jestem i tak naprawdę jak tutaj dealować z pozostałymi mieszkańcami gminy.
3: Jesteś prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok i zajmujecie się m.in. wyławianiem z tej takiej dużej, rozrastającej się tkanki miasta tych pereł, tych starych domów, żeby je uratować. Teraz właściwie tak powoli rozpoczyna się druga edycja programu, macie za sobą pierwszą. To opowiedz, co udało ci się uratować, co udało ci się znaleźć, a potem przejdziemy do historii jednego z tych pięknych domów, przy którym sobie teraz przycupnęłyśmy w sercu starych bojar, starych, no niestety powoli już tylko z nazwy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, co to za projekt?
6: Chyba ważne jest to, że te dwa projekty, bo to jest, teraz mamy drugą edycję, druga edycja nosi tytuł Stare domy mówią do nas właśnie, a pierwsza miała tytuł Na ratunek starym domom, że w te dwa projekty zaangażowana jest koalicja. Czyli, że to nie jest tylko projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, który wprawdzie napisało go, jak gdyby wystarało się o środki z Narodowego Instytutu Wolności, ale że jest to inicjatywa wielu społeczników. I powiem ci, że nie musiałam nikogo do tego zachęcać, że jak ten program ruszył, to naprawdę ktokolwiek, do kogo się zwróciłam, był entuzjastyczny i chciał jak gdyby brać w tym udział. Nie jest tak, że my chcemy uratować wszystkie stare domy w Białymstoku, bo myśmy się zafiksowali jednak na tych domach, które należą do miasta i które my jako współobywatele tego miasta chcemy ocalić, chcemy opisać, chcemy, żeby one jakoś zostały i tworzyło tożsamość tego miasta. I jak zaczynaliśmy ten projekt w 2021 roku, pierwszą odsłonę, tych domów wydawało się nam, że jest bardzo dużo. Minęło kilka lat, 4 od zakończenia poprzedniej edycji i tych domów jest już niewiele. Po pierwsze, część się pali. Część zostaje rozebrana pod deweloperską zabudowę, ponieważ miasto je sprzedaje. Także tych domów w zasobach miejskich, jak teraz żeśmy chcieli wytypować 10 adresów, które naszym zdaniem są ciekawe ze względów historycznych, które mają taki walor architektoniczny też i darzą białostoczanie i białostoczanki te domy jakimś sentymentem, to nie było to łatwe. Skomunikowaliśmy się z zarządem mienia komunalnego, które nam wykazała adresy. To wcale nie było takie proste. Na pewno tych domów udało się nam 10 wybrać i myślę, że jak ktoś prześledzi adresy na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, to będzie wiedział, o które chodzi, bo to są to budynki rozpoznawalne. Na pewno też jako białostoczanka słyszałaś o Słonimskiej. 8, przy której właśnie teraz siedzimy, jest to tak zwany dom u braciszków, ponieważ należał do braci zakonnych. Naprzeciwko jest Słonimska 15, przepiękna, modernistyczna willa. Jest też słynna fabryka włókiennicza przy Częstochowskiej 14/2. Powiedzmy, tam jest kilka adresów przy tej fabryce.
3: Spory kompleks tam.
6: Tak, spory kompleks i fantastyczny. Absolutnie architektonicznie przeciekawy. Historia żydowskiego Białegostoku jest tam jak w pigułce, można powiedzieć. Wiąże się też z tym, na czym Białystok wyrósł, jak na drożdżach, czyli właśnie na przemyśle włókienniczym. Jest w środku miasta.
3: To są te domy, które bierzecie na taką swoją listę ochronną. Wróćmy właśnie do pierwszej edycji projektu.
6: Na pierwszej liście było domów 13. Myśmy wtedy byli ambitniejsi. Później się okazało, że jest dużo pracy, więc w tej edycji jest 10. W sumie jest razem 23. Tamten projekt był połowicznym sukcesem. Na pewno jego największym osiągnięciem, taką najważniejszą rzeczą, którą się wtedy udało, było zainteresowanie w ogóle starymi domami mieszkańców i mieszkanki miasta. Naprawdę na początku tego 2021 roku, kiedy pytaliśmy o dom żelazko, czy go warto uratować, bo robiliśmy też konsultacje społeczne, to było takie, a to coś jest warte, taki drewniany dom, taka ruina. Teraz jak pytamy, bo też robiliśmy konsultacje, już nie ma takich odpowiedzi. To już są, po prostu wszyscy wiedzą, że tych zabytków w Białymstoku jest kilka. Stare domy przedwojenne w zasadzie też na palcach, no nie wiem, 4 rąk można liczyć, ale...
3: Ale co macie w 2 projektach? 23.
6: No może jest trochę więcej, ale że nie jest tego dużo i tak w zasadzie Ania Kraśnicka, która prowadzi blog Białystok Subiektywnie, która jest koalicjantką i od początku wielką admiratorką tego projektu, ona powiedziała, że w zasadzie w Białymstoku, mieście tak zniszczonym, tak przeczołganym historycznie, tak okaleczonym przez wojny, że każdy dom, który przetrwał tą wojnę, powinien być zabezpieczony, szanowany, opisany i chroniony, bo my nie mamy większych zabytków poza Pałacem Branickich i kilkoma innymi takimi, wiadomo, rozpoznawalnymi ikonami Białegostoku, a białostoczanie chodzą tam, nie spędzają wieczorów w Pałacu Branickich, w ogrodach może, czy w kościołach. Po prostu chcą mieć takie swoje zakątki, które mają ten klimat białostocki, niosą z sobą właśnie jakąś historię i są przytulne, są takie na ludzką miarę, są zwyczajne. One się im kojarzą z sklepikiem, w którym kiedyś robili zakupy, z jakąś babcią, która gdzieś mieszkała w okolicy. To chodzi o takie przyjazne, zwykłe miejsca, które mają swoją historię. Bardzo nam dobrze wyszły w tamtej edycji spacery szlakiem starych domów i powtarzamy je w tym roku. Pierwszy spacer będzie już 7 maja. Poprowadzi Andrzej Kłopotowski, który prowadzi taki świetny o Białymstoku blok Osiedlownik. Będzie głównie to po osiedlu Piaski. Drugi spacer będzie prowadził Andrzej Lechowski, znakomity historyk i znawca Białegostoku. I to będzie wokół Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli tutaj Warszawska i okolice. A trzeci poprowadzi Anna Kraśnicka, właśnie autorka bloga Białystok Subiektywnie i przewodniczka zawodowa, która będzie prowadziła po żydowskim Białymstoku. To są nowe trasy. Na każdej z tych tras będzie co najmniej 6 tych domów, które są z naszych projektów. Do tych z tej edycji zrobiliśmy podcasty. Na nich będą takie kody QR do zeskanowania, żeby sobie można było posłuchać podcastu i jak gdyby dowiedzieć się więcej o historii tego domu. I też robimy imprezy. Będzie impreza integracyjna. Właśnie chcemy ją zrobić przy Warszawskiej 5. Taka impreza z potańcówką, instalacją, na której będzie można sobie pomalować albo się jakoś zabawić. Chcemy, żeby to była familijna taka impreza. I kończymy to też debatą. Nowością tego projektu był z kolei dialog nonsenowski. Jest to dialog prowadzony taką nieinwazyjną metodą, gdzie nie ma kontrapunktów, a raczej jest taka próba wsłuchania się w siebie i zrozumienia swoich racji. I to nam się wydało dosyć potrzebne, ponieważ ten temat w ogóle starych domów budzi dużo emocji, bo są zwolennicy nowej architektury, którzy uważają, że po prostu nie ma wsi w środku miasta i wszystko, co te drewniane, trzeba wyburzyć i postawić tutaj po prostu city, zrobić poważne. A są też ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy lubią te ruinki i chcieliby, żeby jednak te najładniejsze zostały, ponieważ one dają charakter temu miastu. Jak ich nie będzie, to nie będziemy się wiele różnili od białoruskiego Mińska, czy nie wiem, innych metropolii na wschodzie albo na zachodzie.
3: A jeszcze lepiej, żeby te ruinki zyskiwały nowe życie i stawały się takimi ładnymi domkami i nie niszczały.
6: Tak, one mają taki potencjał, moim zdaniem większość z nich, oczywiście nie wszystkie, mają takie miasto twórcze, powiedziałabym, że właśnie takie centra integracji. I widzę, że to miasto to fajnie wyczuło, bo jak gdyby to, co, że tam będzie dom kultury, tu będzie centrum aktywności, tam będzie dom seniora, to są takie właśnie miejsca, które są dla ludzi.
3: To mówisz o tych domach, które między innymi wybraliście w tamtej edycji projektu. projektu, ale w tej zwróciliście uwagę na budynki dużo mniej spektakularne.
6: Pogrzebaliśmy trochę głębiej i wybraliśmy takie, może właśnie wydające się nijakie, ale mają w sobie kawał historii. Na przykład jest ukośnie postawiony dom Przywaryńskiego 11, który może się wydawać zupełnie nieatrakcyjny, ale raz, że to jest stary dom, on oddaje dawny układ Białegostoku, który w wyniku wojen, a szczególności po zniszczeniu getta, bardzo się zmienił. Nie tylko getta, ale też jak tam za PRL-u poprowadzono Aleję Piłsudskiego, po prostu zmienił się cały układ ulic. A to jest taki świadek właśnie tamtego starego Białegostoku. No i oczywiście wiążą się tam bardzo wiele osobistych, sentymentalnych historii. Niepozorne, nie? Natomiast tak niewiele zostało już tych domów, które są w pełni miasta, o których miasto może samo decydować, że no też włączyliśmy na tą listę takie domy, które mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale naszym zdaniem są ważne historycznie dla opowieści o Białymstoku, żeby Białystok zachował swój charakter.
3: No to teraz przede wszystkim zapraszamy na te spacery, żeby i inni usłyszeli te domy.
6: Absolutnie. Proszę Was, przyjdźcie na spacer 7 maja. Zaczynamy o godzinie 17.30. Startujemy spod willi na Kiri-Skłodowskiej 24. To jest taka stara, opuszczona, modernistyczna willa. Wspaniała. Też mielibyśmy wielką ochotę, żeby ją ochronić i opowiedzieć, ale ona jest w rękach prywatnych, więc jak gdyby tutaj nie możemy komuś narzucać, co my chcemy, żeby on z tym domem zrobił. Ale tam startujemy, to jest przy wjeździe do szpitala. I pójdziemy ulicą Wojskową, później Waszyngtona, Młynową. Także tamte właśnie okolice osiedla Piaski sobie spenetrujemy. A Andrzej Kłopotowski jest tak dociekliwym badaczem historii Białegostoku, że na pewno wyciągnie takie smaczki, o których jeszcze nikt nie słyszał.
3: Bardziej się nie da zachęcić. Dziękuję Ci bardzo, Ula.
6: Dzięki.
3: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zbliżających się maturach i o tym, że wciąż do lasów trafia mnóstwo śmieci.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Bogdan Widawka, zapraszam. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ubiegły piątek skończyli naukę i wkraczają w najważniejszy moment swojej dotychczasowej edukacji – egzaminy maturalne. W tym roku maturę będą zdawać w Białymstoku 4194 osoby, 2969 absolwentów liceum, 1175 absolwentów techników i 60 osób, które ukończyły szkoły branżowe drugiego stopnia. Spośród zdających, którzy przystąpili do egzaminu w ubiegłym roku, świadectwo dojrzałości zdobyło 80% zdających w całej Polsce, natomiast w Białymstoku egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskało 82,6% absolwentów. Głupia tradycja, przyzwyczajenie albo brak wiedzy – to zdaniem specjalistów jedyny powód, dla którego śmieci komunalne, czyli te, które wytwarzamy w naszych domach, trafiają wciąż do lasu. Od kilkunastu lat bowiem za ich wywóz płacić musi każdy, o czym przypomina Jakub Medek.
8: Płacę i wymagam. Tak najkrócej można opisać system gospodarowania odpadami w gminach. Mieszkańcy bowiem muszą płacić, a gmina musi śmieci odebrać, podkreśla Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, która gospodaruje odpadami w Białymstoku.
9: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, tak, czy wyrzuceniem do kontenera.
8: Artur Modrzejewski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że w małych gminach problemem może być ograniczona dostępność punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można śmieci zawieźć między odbiorami.
10: Co nie zmienia faktu, że ten punkt również przyjmie odpady posegregowane, te, które są odpadami problematycznymi.
8: Czyli także często lądujące w lesie opony czy gruz budowlany.
7: Relacjonował Jakub Medek, dziękuję. I na koniec jeszcze propozycja na majówkę. Zwiedzanie najstarszego w Polsce zegara wieżowego albo tropienie figurek niedźwiedzi polarnych. Takie atrakcje czekają na odwiedzających w majówkę Białystok. Do tej pory mający ponad 250 lat ręcznie wykuty mechanizm zegarowy nad bramą wjazdową do Pałacu Branickich można było oglądać okazjonalnie. Teraz, jak zapowiada Katarzyna Pierwienis z PTTK, będzie dostępny przez całą majówkę. Od piątku do niedzieli.
11: Nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy.
7: Innym sposobem na poznawanie miasta ma być tropienie widzimisiów, figurek niewielkich niedźwiedzi polarnych stawianych w mieście z inicjatywy społeczników, mówi przewodnik Mateusz Golak.
12: Postanowiliśmy stworzyć grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta.
7: A turystów po mieście w majówkę będzie też woził zabytkowy jelcz Ogórek, wyruszający z przewodnikiem co godzinę z okolic zegara Branicki. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Białymstoku to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julity Grzywe.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: W Podlaskiem jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr. Bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
4: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze. Komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę tegoroczną. Będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi terezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
13: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie, tutaj wszystko jest dziedzictwem. Bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskim.
14: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
3: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
14: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze, jest to nowa kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne, to nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią, otwierając sezon turystyczny w naszym regionie, ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
3: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy podlaskiego bonu turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych, bądź też opinie na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura generowanie bonów odbędzie się w sierpniu.
3: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
2: Istotne w Białymstoku.
3: Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku uruchomiono Urzędomat, nowoczesne urządzenie umożliwiające wygodny odbiór dokumentów bez konieczności odwiedzania urzędu w godzinach jego pracy. Urzędomat działa przez całą dobę, oczywiście przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorem, w nocy lub w weekend. A co można z tego urządzenia odebrać? Na przykład nowy dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga jednak oczywiście wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosków w urzędzie oraz podania numeru telefonu. Po przygotowaniu dokumentów mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu.
2: Sportowy Białystok.
3: Białostoccy zawodnicy i trenerzy odebrali doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe w 2025 roku. Wyróżniono 12 osób, które z sukcesami reprezentują Białystok na arenach krajowych i międzynarodowych. Uroczystość poprowadziła rzecznik prezydenta Urszula Bublej.
16: Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2025 roku. Na dzisiejszą uroczystość przybyli prezydent Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski. Zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za sport, pan Rafał Rudnicki. Witam zawodników, trenerów białostockich klubów sportowych oraz przybyłych gości. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli mediów. Też brawa, dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, absolutnie. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białegostoku decyzją z 13 kwietnia 2026 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy sportowiec, najlepszy trener, najlepszy młody sportowiec, zasłużony dla białostockiego sportu. Pula nagród do podziału wyniosła 140 tysięcy złotych. Laureaci odbiorą dziś listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. kategorii zasłużony dla białostockiego sportu. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymuje pan Tadeusz Gaszyński. Trener, nauczyciel, pedagog. Pracę trenerską rozpoczynał w 1982 roku, prowadząc drużyny juniorskie, a w latach 1986-89 drużynę seniorską Gwardii Białystok. Następnie prowadził z powodzeniem drużyny Iglopolu Dębica, Hetmana Białystok, juniorzy i seniorzy, ŁKS Łomża, Ruch Wysoki Mazowieckie. W latach 2000-2002 był trenerem Jagiellonii Białystok, z którą na przestrzeni dwóch lat awansował o dwa szczeble z czwartej ligi do drugiej. Po zakończeniu pracy z drużynami piłkarskimi trener zajął się pracą z młodzieżą w szkole podstawowej nr 37 imienia Kazimierza Górskiego, której w latach 2007-2025 do momentu przejścia na emeryturę był dyrektorem. Wielkie brawa dla pana.
17: Oczywiście nie uzgadniałem z nagradzonymi mojego krótkiego wystąpienia, ale myślę z racji i wieku pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich podziękować panu prezydentowi za to wyróżnienie. I chciałem dodać, że nie byłoby nas tutaj, tych sukcesów, gdyby nie w mieście Białymstoku nie był tak sprzyjający klimat dla sportu. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Zawsze mogłem na niego liczyć, na pomoc, na wsparcie. O panu prezydencie Truskolaskim już nie wspomnę, bo wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o najróżniejszych sprawach, najpierw sportowych, potem szkolnych.
18: Orlika otwierałem.
17: Niestety Sandomierski nie obronił tego karnego, którego pan prezydent. W międzyczasie udało nam się szkołę 37 nadać imieniem wybitnego trenera Kazimierza Górskiego. Powstał przepiękny mural, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Też dzięki tylko i wyłącznie przychylności władz Białegostoku. Także chylę czoła młodym zawodnikom, trenerom. Teraz wasza rola. Moja niestety już się skończyła, chociaż czuję się jeszcze, że mógłbym w jakiś tam sposób radą, wsparciem coś tam pomóc, ale życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Rozwijajcie się. Talent to nie wszystko. Jest jeszcze potrzebna sumienna, rzetelna, długoterminowa praca. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję, panom prezydentom bardzo, bardzo dziękuję zawsze za wsparcie i mogłem na was liczyć. No i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.
18: Dziękuję bardzo.
3: Nagrody wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.
19: Chciałem przede wszystkim pogratulować tych wyników za 2025 rok. Przy każdej okazji, jak spotykam się ze sportowcami, to zawsze podkreślam, że sport niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, bardzo często właśnie pozytywnych emocji, ale zawsze, jeżeli są sukcesy, to jest to pozytywny efekt promocyjny dla naszego miasta. Państwo reprezentujecie siebie, reprezentujecie swoje kluby, ale też reprezentujecie nasze miasto, a często również nasz kraj. I to jest oczywiście powodem do dumy. Staramy się co roku właśnie zauważać Państwa sukcesy, bo one są okupione bardzo ciężką pracą na osiąganie sukcesów na szczeblu krajowym czy na szczeblu europejskim. To musi być przede wszystkim, można powiedzieć, trzy elementy. Jeden to talent, drugi to ciężka praca, no i jeszcze dobry trener, który połączy te dwie cechy zawodnika czy zawodniczki. Także cieszę się, że możemy się spotkać, że możemy Państwa nagrodzić. Oczywiście z jednej strony jest to wyróżnienie, ale również myślę, że te nagrody pieniężne też przydadzą się, no bo przecież zawodnicy głównie utrzymują się ze stypendiów oraz nagród oraz jakichś tam umów sponsorskich. Stąd też z jednej strony dziękuję za 2025 rok, ale życzę również Państwu sukcesów w tym roku, bo tak naprawdę każdy z Państwa ma jakieś marzenia, życzę spełnienia tych marzeń, ale żeby to się wszystko spełniło, to życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
4: My z panem marszałkiem Jackiem Pierunkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października. Wartość całego pilotażu to jest 236 tysięcy. Kwota dotacji na koło gospodyń wiejskich to jest 8 tysięcy. Będziemy ten pilotaż bacznie obserwowali, bo też mamy w przyszłości inne też pomysły, jak można wykorzystać nasze lokalne tradycje, naszych mieszkańców do wspierania systemu obrony ludności i ochrony cywilnej.
20: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
3: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
20: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany dual use, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie dual use. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas, jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
3: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
21: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykały się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić? A jeżeli mówimy o terenach wiejskich, to najbardziej zorganizowane są jakby dwa podmioty. To są koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich podczas różnych konkursów, spotkań. Natomiast po raz pierwszy chcemy zaproponować właśnie także tematykę związaną z kształtowaniem postaw na wypadek różnych sytuacji, bo mówimy o zagrożeniach wojennych, ale musimy także pamiętać o sytuacjach kataklizma, które mogą się pojawić. Nie daj Boże, ale pożar obejmujący kilka budynków, dużych budynków gospodarczych, to praktycznie czasami połowa wsi jest zagrożona. I na takie sytuacje musimy wszyscy być przygotowani.
3: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
0: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, która na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
3: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
1: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babci pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili no, niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice, niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku. I to jest właśnie, mam nadzieję, taka odpowiedź tego projektu na nasze zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywać sobie takie dania do przechowywania na ten dłuższy czas. A po otwarciu to jest świeże. A są takie urządzenia jak autoklaw na przykład, czy jakieś tam urządzenia do zamykania konserw, bo to też można robić, tak, ze swojego mięsa, czy z mięsa dobrej jakości kupić takie produkty. No i mamy spiżarnię zapełnioną. Autoklaw pozwoli nam na to, żeby ta żywność była bardzo bezpieczna, tak? Bo on pozwoli zapasteryzować te słoiki, no tak, żeby one się nam nie zmarnowały.
3: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
3: Podlascy harcerze i WOPR będą wspierali samorząd w sytuacjach kryzysowych. To jest połączenie sił administracji i jednostek, które od lat są zaangażowane w pomaganie drugiemu człowiekowi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
22: To, co jest dla nas najważniejsze, poza tym, że i harcerze, i Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe są podmiotem ochrony ludności i obrony cywilnej, to to, że działalność tych podmiotów, działalność tych instytucji po prostu budzi wielkie zaufanie społeczne, a za nimi stoi nie tylko wspaniała historia, ale przede wszystkim ten ludzki profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy bliźniemu, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To nic innego jak połączenie siły administracji centralnej z organizacjami, które są blisko drugiego człowieka, potrafią działać w terenie i co najważniejsze, od wielu dziesiątków lat zaangażowane są w to, co najważniejsze, czyli pomoc wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście potrzebna. Związek Harcerstwa Polskiego, Porągiew Białostocka i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Augustów, Białystok, Łomża i Suwałki. Proszę Państwa, to co od pierwszego dnia przyjęcia ustawy, a potem programu było credo naszej działalności, to to, żebyśmy byli mądrzy przed, a nie po szkodzie, to znaczy, żebyśmy budowali bezpieczeństwo regionu i odporność społeczeństwa przed kryzysem, a nie wtedy, kiedy ten kryzys może się pojawić. O to chodzi tak naprawdę w ustawie, o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlaczego na początek akurat te dwa podmioty, poza tym, o czym już powiedziałem, to znaczy, że są to podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej wpisane do ustawy? Po pierwsze dlatego, że harcerze, piękna tradycja, wielkie zaufanie społeczne, zaangażowanie, dyscyplina i przede wszystkim ten wielki potencjał, który tkwi w setkach i tysiącach młodych i trochę starszych, którzy od wielu dziesiątków lat angażowali się w tą działalność społeczną i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to przede wszystkim doświadczenie ratownicze na każdym poziomie, profesjonalizm i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach, ale z tą myślą, że to człowiek jest najważniejszy i niesienie pomocy stanowi podstawę ich pracy i podstawę ich działania. Dzięki temu, jestem głęboko przekonany, zwiększamy ten potencjał możliwości oddziaływania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także dbamy o bezpieczeństwo turystów, których zapraszamy nie tylko w okresie letnim do województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że Państwo będziecie odkrywali piękno naszego regionu, a służby, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na pewno będzie dbało o to, żebyście byli w naszym regionie bezpieczni i do niego wracali. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami, że robicie to w sposób profesjonalny i z wielkim oddaniem i w służbie drugiemu człowiekowi. Nie zamykamy się oczywiście na kolejne podmioty, będziemy o tym rozmawiali, jak wykorzystać i ich potencjał. I to, co chyba ważne, w tym roku ta maksymalna kwota, którą przeznaczymy na wsparcie i harcerzy, i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to kwota do 3 milionów złotych. Także mam nadzieję, że to będzie duże, realne wsparcie i duża, realna pomoc, dzięki której i możliwe będzie zakupienie odpowiedniego sprzętu, ale także wyzwolenie tego potencjału, który właśnie tkwi i w harcerzach, i w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
3: Komendant ZHP Chorągwi Białostocki, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
5: Przede wszystkim to, co powiedział pan wojewoda, za nami 100 lat tradycji i tak naprawdę działania na potrzeby wszystkich dookoła nas. My jako harcerze jesteśmy dobrzy w bardzo wielu obszarach działania i funkcjonowania społeczeństwa i myślę, że ten obszar, który jest nam wskazany do tego, abyśmy mogli działać i zadbać o ludność w czasie kryzysu, o to, aby zatroszczyć się o dzieci, osób, które są zaangażowane w skutki usuwania sytuacji kryzysowych, jest tutaj takim wyznacznikiem, co robimy najlepiej i myślę, że w tym sprawdzimy się bardzo dobrze, tak jak to robiliśmy do tej pory i tak jak macie Państwo przykład tego, co się działo przez ostatnie 4 lata, w jaki sposób wolontariat, który my harcerze robimy na rzecz społeczeństwa, wpisał się na stałe, myślę, do historii tego, w jaki sposób zajęliśmy się uchodźcami i koordynacją całego wolontariatu na terenie naszego województwa, co z dumą, muszę powiedzieć, stało się dzięki właśnie sile tego, jakimi ideałami się posługujemy i co robimy. Te pieniądze, o których wspomniał pan wojewoda, również pozwolą nam uzupełnić lub też dokupić sprzęt niezbędny do tego, aby to wszystko przebiegało w sposób bezproblemowy, żebyśmy mogli to wykorzystać tak, żeby jak najlepiej zadbać o wszystkie te aspekty, w których będziemy mogli wspomóc województwo podlaskie w działaniach, które przewiduje nam ustawa i to, co będziemy mogli jeszcze dodać sami od siebie.
3: Prezes augustowskiego WOPR-u Marek Opolski.
6: Augustów to kolebka ratownictwa. Odwołam się tutaj do historii. Działamy od 1960 roku. Zanim powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, już osoby, które przebywały często na wodzie, widziały, że jest potrzeba niesienia pomocy. Zorganizowano taką pierwszą drużynę i już te osoby zajmowały się pomocą. Także troszeczkę tej tradycji mamy. Posiadamy właśnie doświadczenie, umiejętności i jako Augustów jesteśmy bardzo atrakcyjni ze względu na umiejscowienie.
3: Harcerze i ratownicy wodni, mając do dyspozycji 3 miliony złotych, wykorzystają je na nowe łodzie, namioty czy sprzęt medyczny.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Białystok biega i nie da się tego podważyć. Fundacja o tej nazwie organizuje w naszym mieście aż 11 biegów w ciągu roku. A że sezon rusza pełną parą, przypominam, że w najbliższym czasie mamy PKO Białystok Półmaraton do 9 i 10 maja, Plum Eikiden 13 i 14 czerwca oraz Górski Bieg Izery Ultra Trail 27 i 28 czerwca. Ale zanim to wszystko zaczęło się dziać w naszym mieście, Grzegorz Kuczyński, obecnie szef Fundacji Białystok Biega, postanowił sam ruszyć się z kanapy. W tej części audycji opowie, jak to się stało.
2: Aktywnie w Białymstoku.
8: Ja od dziecka grałem w piłkę nożną, trenowałem w Jagiellonii wiele lat, no ale kontuzja dosyć poważna wyeliminowała mnie, jak miałem chyba 17 czy 18 lat z dalszego grania. No i te lata mijały. Ja oczywiście byłem zawsze aktywny, w sensie jakiś tam rower, amatorsko właśnie piłka, koszykówka, czyli tak ze sportem nie byłem na bakier, ale o bieganiu chyba nie myślałem, poza jakimś okresem takim dziecięcym, że kiedyś sobie myślałem, jakby to było, jakbym, nie wiem, bieg z Białegostoku do Supraśla, ale nie było chętnych, żeby mnie supportować, jak byłem na końcu podstawówki, więc sobie to odpuściłem gdzieś tam, pomyślałem, że to może jest zbyt takie szalone.
3: A, no to jednak coś tam pączkowało gdzieś tam w środku młodego Grzesia.
8: Pączkowało, ale mówię, nic z tego nie wyszło absolutnie. No i później zaczęła się praca, najpierw studia, w pracy gdzieś tam z kolegami jeszcze w tą piłkę, żeśmy pogrywali sobie. Natomiast był taki okres w moim życiu, że miałem pracę bardzo siedzącą. Pracowałem w banku, no i generalnie albo byłem za kółkiem w samochodzie, albo w biurze. I to w zasadzie przez wiele godzin. To była fajna praca, ale zupełnie się nie przekładała na aktywność wtedy moją. No i przybyło mi na wadze dosyć dużo, a jestem bardzo niski, taki drobnej budowy, więc jakby mi dodać 15 kilo, to naprawdę było to widoczne. Siedziałem na kanapie z córką i gładziła mnie po brzuchu i mówi, tatuś, ty masz brzuch jak Kubuś Puchatek. Może to było zabawne, ale nie dla mnie, znaczy przestało być wtedy zabawne. Nie, no pomyślałem sobie, że coś warto ze sobą by zrobić. Poszedłem na siłownię, no i trener na tej siłowni mówi, no to wejdź sobie na bieżnię i zrób jakąś rozgrzewkę taką, nie wiem, pobiegaj 15 minut, potruchtaj. Ja potruchtałem te 15 minut, zszedłem z tej bieżni i miałem dość. Znaczy nie było mowy o ćwiczeniach żadnych i tak dalej, po prostu ubrałem się, pojechałem do domu. Ale jak sobie leżałem wieczorem, to myślę, a ciekawe co by było, jakbym jednak wrócił tam za dwa dni i postarał się przebiec trochę więcej, bo pamiętam, że przebiegłem jakieś 1,5 kilometra może, potruchtałem tam, bo że przebiegłem trochę za dużo powiedziane. I myślę, a może zrobię więcej. No i tak było i tak wydłużałem ten dystans na razie na bieżni. Nie miałem jeszcze butów do biegania, miałem buty takie do gry w piłkę halową, no bo mówię z kolegami, żeśmy grali w tą piłkę, więc w tych halówkach takich jeszcze biegałem wtedy na bieżni, wydłużałem ten dystans. Później trafiłem, pamiętam w Warszawie w jednej z galerii handlowych zobaczyłem na szybie taki plakat, że jest bieg Ursynowa na 5 kilometrów. Wszedłem do tego sklepu i się zapytałem, czy to każdy może brać w tym udział, bo nawet nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba może jakąś licencję mieć, może w jakimś klubie trzeba trenować. Natomiast pani powiedziała, że każdy może, ja też mogę. A to był, pamiętam, czwartek. Ja jeszcze to były takie czasy, że pakiet startowy na bieg można było w sklepie kupić po prostu i od razu odebrać. I kupiłem ten pakiet, to był 2010 rok. No i 3 dni później stałem na starcie tego biegu Ursynowa na 5 kilometrów, ale w ogóle ta atmosfera mnie zauroczyła. Ja się zakochałem. Tam było 1500 osób mniej więcej na starcie i wydawało mi się w ogóle, że to jest no ogrom. To był tak wielki bieg, no teraz to się uśmiecham. No ale wtedy tak mi się wydawało, że to jest ogrom. No i wystartowaliśmy. Bardzo mi się podobało już przed samym startem. W ogóle ta atmosfera, bardzo pozytywni ludzie, którzy się do siebie uśmiechają, no i takie te unoszące się endorfiny już przed samym startem. No ale chyba ta atmosfera mnie tak najbardziej ujęła. Wystartowaliśmy i pamiętam, minąłem znacznik 1 kilometra. No i zacząłem sobie myśleć, dlaczego w Białymstoku nie ma takich imprez, że przecież to trzeba zrobić, że trzeba dać mieszkańcom Białegostoku też taką możliwość, jak oni mają w tej Warszawie. No i te pozostałe 4 kilometry już ten czas, który miałem na pokonaniu, już mniej się liczył. Już tak jakby nie skupiałem się na czasie biegu, tylko tylko bardziej na tym myśleniu, jak to w Białymstoku zrobić, jakimi trasami poprowadzić. No i tak naprawdę ukończyłem ten bieg i od razu do żony mówię, że my musimy to w Białymstoku zrobić. Musimy w Białymstoku zrobić. Dosłownie może 2 tygodnie później już byłem umówiony w Urzędzie Miasta z jednym z wiceprezydentów, gdzie powiedziałem o tym, co chcemy zrobić i dostałem odpowiedź, ty chyba zwariowałeś. No ale później pojechałem znowu do Warszawy, pamiętam bieg Powstania Warszawskiego, to była druga impreza, w której wziąłem udział, później Biegnij Warszawo w październiku. No i te Biegnij Warszawo, cała trasa Biegnij Warszawo była wtedy prowadzona ulicą Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i tak dalej, czyli w ścisłym centrum miasta. I pamiętam, wydrukowałem tą trasę, znowu poszedłem do tego pana prezydenta, no i pokazałem tą trasę i mówię, że no ja nie odpuszczę, tak jakby, no niech pan zobaczy, oni w Warszawie zamykają ulicę Marszałkowską. No i pamiętam, prezydent wtedy tak siedzi i mówi, no to jak oni zamknęli Marszałkowską, to my chyba Legionową też możemy. To była końcówka 2010 roku i wtedy przystąpiłem do spraw formalnych, czyli założyłem fundację. No i w 2011 roku we wrześniu, czyli niemal rok po tym spotkaniu w Urzędzie Miasta, zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie, w którym wzięło udział 400 kilkadziesiąt osób.
3: A teraz, tak jak mówiłam, Białystok ma 11 dużych biegów. Pierwszy z nich już 9 i 10 maja. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, zapisy trwają. Przypominam, gościem Radia Złote Przeboje był dzisiaj Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.
2: Co jest grane w Białymstoku?
3: Opera i Filharmonia Podlaska w maju i czerwcu ma kilka propozycji dla dzieci i młodzieży oraz 3 koncerty kameralne dla dorosłych melomanów i oczywiście hit Operę Halka w 2 wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Jeśli chodzi o propozycje dla najmłodszych, są wśród nich spektakle interaktywne, podczas których będą oni mogli zapoznać się z muzyką i kulturą Irlandii, a także poznać w atrakcji

0: Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca nie tylko jako sopran solo, ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
1: Informacje o tym koncercie uzupełni Ewa Leszczyńska, sopran i pianistka w jednej osobie.
2: Repertuar jest między innymi powiązany z faktem, że śpiewogram, inaczej mówiąc, wykonuję w praktyce autopartnerstwa. I ta praktyka kiedyś była bardzo znana w XIX wieku, natomiast w XX wieku zupełnie przepadła. W związku z tym nawiążę do tej praktyki, rozpoczynając od utworu Johna Dowlanda, który był lutnistą, ale również śpiewał, i w renesansie to było zupełnie oczywiste, że tacy muzycy wykonywali właśnie podwójne role. Więc zacznę od niego, ale nie tylko z tego powodu, również z tego powodu, że w tym roku jest rocznica, 400. rocznica jego śmierci, i w ten sposób rozpocznę cały recital. Natomiast podczas recitalu będzie też w sumie około 9 kompozytorów, w tym również dwie kompozytorki. Między innymi Pauline Viardot przedstawię jeden utwór, Havanese, inaczej Habanera. Dlaczego Pauline Viardot? Ponieważ ona właśnie w XIX wieku była wybitną śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. Wykonywała recitale właśnie w podwójnej roli. Mało tego, ona była nie tylko sopranem, ale i kontraltem, więc niesamowicie wszechstronna osoba. Nie mówiąc o tym, że również zaaranżowała mazurki Fryderyka Chopina na głos i fortepian, co zresztą sama wykonywała w Covent Garden. Drugą kobietą, której pieśni będę wykonywała, to Cécile Chaminade. Ona co prawda śpiewaczką nie była, ale była świetną pianistką i kompozytorką. W międzyczasie nawiążę również do Paderewskiego. W tym roku jest 85-lecie jego śmierci. I tak nietypowo, ponieważ postanowiłam połączyć pieśni Stanisława Moniuszki z muzyką hiszpańską. Będą to kompozytorzy Granados między innymi, tym, że Granados napisał utwory dla wspaniałej śpiewaczki Conchity Badii, o której mało kto wie, a jest to nauczycielka między innymi słynnej Cabaye. I ona właśnie grała i śpiewała jednocześnie. Natomiast te niektóre utwory, które będę sama wykonywać, ona prawykonywała z samym Granadosem w 1915 roku.
1: Ponownie profesor Wioletta Bielecka.
0: To drugi koncert 10 maja, koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej, i tutaj miałam zaszczyt być jurorem tego konkursu, gdzie wyłoniliśmy laureatów. W koncercie w foyer na Odeskie 1 usłyszymy wykonanie Aleksandry Nowaczyk sopran, Patrycja Kwiecień mezzosopran, Tani Liu baryton, Karina Komandera fortepian, arie Händla, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki, Massenetta, Pucciniego oraz pieśni Żeleńskiego. 27 czerwca po zakończeniu sezonu w Operze Filharmonii Podlaskiej niespotykana okazja do podziwiania kunsztu gry na skrzypcach włoskiego wirtuoza muzyki barokowej Fabio Biondiego. Pracują często na skrzypcach, które używa Karla Ferdinanda Galliana z 1766 roku oraz Andrea Guariego z 1686. Bardzo cenne skrzypce barokowe i utwory Geminianiego, Paganiniego, między innymi Bacha. Oprócz tego spełniamy naszą misję statutową, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży.
1: Pierwszy z nich to Odkrywcy Zielonej Wyspy. Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
3: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii. Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki, oraz Hanna Mocarska, taniec, i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowom, ale też ożyją w pięknej artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione ludowym brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Wiemy doskonale, że dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć

0: warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera. I dzięki temu będzie takie wrażenie, że nie tylko jest na scenie trio, ale niemal cała orkiestra. Myślę, że będzie to wspaniałe przeżycie dla młodych widzów. Warstwa choreograficzna będzie dopełnieniem tego bajkowego klimatu. Nie tylko pokażemy Państwu tradycyjną polkę irlandzką, będą właśnie elementy stepu, na tyle prostego, żeby te dzieci razem z nami mogły poczuć ten specyficzny ruch, ale też wraz z Szymonem przekażemy piękne legendy celtyckie, historie, które będą opowiedziane poprzez ilustracyjną muzykę, poprzez piękne instrumenty ludowe. Myślę, że będzie to zaskoczenie, nasze tutaj historie, nasze wcielenia. Ta bajkowość myślę, że zostanie z dziećmi na długo.
1: Kolejny spektakl edukacyjny opery to Czerwone, Zielone i Żółte. Rafał Supiński, solista opery i Filharmonii Podlaskiej.
2: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą. To jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie nie było zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego tam się działo tak źle, w sensie nikt nie wiedział, jak jeździć. I tak naprawdę to jest bardzo interaktywny musical, gdzie widzowie często wiedzą więcej niż nasi bohaterowie, co skłania do refleksji. Występowaliśmy również z tym spektaklem w Anglii. Cieszyło się dużą popularnością i to jest ciekawe, że właśnie ci młodzi oglądający odpowiadają bardzo szybko, często, szybciej niż tak naprawdę zostaje zadane pytanie, bo jest to musical, gdzie jest dużo też multimediów. To jest dzisiejszy kod naszej młodzieży, więc w ten sposób staramy się zaangażować ich wzrok, nie tylko słuch.
1: Zapraszał reżyser Rafał Supiński. W tej godzinie programu to już wszystko. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza, Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To się porobiło, bo niedziela jeszcze cieplejsza. Od soboty 25 stopni na wschodzie, 27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Święto Konstytucji 3 maja.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Wilki w radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńczych ognisk przypominają. Sam ten zapach już jest przyjemny, prawda? Pieczony chleb. Mniam, mniam. Laura Blaninga, Gloria.

0: Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddie za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

0: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
1: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. To radio Złote Przeboje, gramy energetycznie, za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj to będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy. Reklama.
1: Trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
2: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
3: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
3: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Nic, tylko korzystać z pogody. 24 stopnie w Rzeszowie, 25 w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 27 w Łodzi, Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, 29 w Trójmieście. Do tego sporo słońca, delikatne chmury i bez deszczu. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Te wszystkie temperatury to oczywiście po południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. Radio Złote Przeboje. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonani już teraz w Radio Złote Przeboje.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie Beacie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją w internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Kombi w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50-tka zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Wyspa, Majówka z Radiem Złote Przyboje, R.I.M. już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym w wiadomościach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Autopromocja. Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Renew.
0: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Reklama.
3: Niedziela, 3 dzień maja, w kalendarzu 10:00 na zegarach. Radio Złote Przeboje gra. No to teraz wiadomości.
4: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te 2 bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27, 28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy 3 dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Foreigner. 3 minuty po godzinie 10:00. Tak sobie 10:00 zaczynamy.

To Radio Złote Przeboje. 10 minut po 10. Everything but the girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu. Ja to rozumiem. Rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki. Bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych. Po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze. No bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: mama.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Reklama. To jest radio Złote Przeboje. Płomień.

0: Belinda Carlisle nam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj, tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy maj Can't Take My Eyes Off You. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku. Stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Mouse wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre

Rytmix w Radiu Złote Przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

0: Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno, powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.
1: Reklama. Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
0: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
9: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
10: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
9: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
11: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
9: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
11: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
9: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
12: Pogoda na weekend.
8: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie, 25 stopni na wschodzie, 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27, w Wielkopolsce 28, a na Pomorzu i w Zachodniopomorskim nawet do 29. I sporo słońca do tego.
13: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
8: Mamy dla Was naj na maj, w Złotej Piątce umie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej naj na maj. Przeboje, w których maj wybrzmiewa w różnych konfiguracjach. Spending My Time będzie teraz. Fantastyczne nagranie, nieco wspominkowe o spędzaniu lub traceniu czasu na rozmyślanie nad różnymi kwestiami. To idealne na majówkę. Być może była to najbardziej pechowa piosenka Roxette, bo ona na listach przebojów w USA przeszła właściwie bez echa. Tak twórca nagrania Pergasel to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tato, zabrakło dla lalek domku.
14: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
15: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
16: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zaleckiego.
22: Jeden wieczór, dwa koncerty.
21: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
23: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
24: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Max.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach w południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto, przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
12: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
13: Dlaczego ważna? No,
14: jesteśmy jest... Polakami.
13: No chcemy, no.
15: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
13: ale
15: wpisać.
13: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
16: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce.
15: No tak, ale to za szybą przecież.
16: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
15: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
16: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
12: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Pogoda.
11: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
17: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: 3 minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęca Was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ale się zasłuchałem w tej piosence, wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje i Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

ona ostatnio nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12. Naj na maj, czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. I chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na 2 duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka. Naj na maj. To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąszę sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje, w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobiety na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex Bomb.

0: To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Reklama.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu.

0: wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
10: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
12: Bardziej bieganie, świętowanie.
13: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
12: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
13: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
11: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
14: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
11: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
15: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
11: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
6: Pogoda.
10: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
16: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
10: 3 minuty po godzinie 13. Porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Bach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky, a to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

0: To nie tylko muzyk, ale także kolok, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 14.
1: Laj na maj.
0: Naj na maj, czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take.
1: Laj na maj.
0: To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
2: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
2: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

Filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam do 27.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 3 minuty po godzinie 14, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan. The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu i myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkę.

0: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.

To gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyce, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut, 15. Laj na maj. Naj na maj, teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa. Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze. No i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. All my love. A sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad miliard wyświetleń i odsłuchów. Laj na maj. To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Tato, zabrakło dla lalek domku.
4: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
5: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
6: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
14: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
16: Gotowi na majówkę?
17: Tak!
16: Hamak?
17: Jest!
16: Grill?
17: Jest!
16: Zdrapki i gry Lotto?
17: Są!
18: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
22: Lubisz lody?
23: Lubię.
22: Ja lubię owocowe.
23: A ja śmietankowe.
22: Na patyku.
23: Z pudełka.
22: A chcesz spróbować moich?
23: A ty moich?
22: Koral. Przełamuj.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

cudownie tego numeru słucha się leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beat.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje. Do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie.

0: Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3699 z kodem rabatowym taniej.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
7: Niedzielne popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
9: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
8: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
10: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
8: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
11: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
8: Pisemny Polski jutro o 9:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie, tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. 3 minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami. We'll be right back.

dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała, no taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać się na latach 90. Ostatnio natrafiłem na takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich numerów. No i okazuje się, że w pierwszej 20 znalazła się ta piosenka. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i słynne Budzikom Śmierć. A te budziki to jutro na pewno po majówce się nam przydadzą.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: To jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w 3:30.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu.
2: Sanki na piasku, gdy pełno w szkle, poranna witaj zmian.
0: No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
3: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Tato, zabrakło dla lalek domku.
6: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
7: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
8: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
9: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
12: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
11: Grzybica?
12: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
11: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
12: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
11: I jak ładnie się błyszczy.
12: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
11: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
13: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4-10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
10: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
23: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Na planie dajesz siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
25: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shakin' Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy. Taka pogoda, że aż człowiek postanowił przejechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
2: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale może zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16:00, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16:00.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę, Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20:00.

0: Tego można słuchać i słuchać, bo to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą po majówce.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach.

0: Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
5: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
6: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
7: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
8: I kondycja się poprawia.
9: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
8: To jest się najważniejszy chyba
7: dokument,
8: prawda? I to trzeba cenić.
5: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
10: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
5: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
11: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
5: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
4: Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Dzień dobry. Podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Estelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

0: połączenie hip-hopu z gospelem to musiał być Coolio w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Laj na maj.
0: Jeśli myślicie, że tylko w Polsce mogą istnieć dwa zespoły, które nazywają się praktycznie tak samo, jak na przykład w przypadku kombi, czy też oddziału zamkniętego, no to nie. Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool, czy też Rasputin, zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były trzy składy Bonnie M. Więc ja już unikam czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

Shania Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radia Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
2: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany łagodny w miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny za zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał, co i jak śpiewać, no i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: dźwiękach człowiek już wie, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Autostrada.

0: A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
4: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
7: Pogoda.
8: Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
6: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
8: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 101 FM.

John Lennon, Woman i o Lennonie teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje. Laj na maj. Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złote Przeboje Boję teraz posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

KFC. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.

0: W Radiu Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski. A wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. On powiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list, zaproszenie od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici. Okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
7: Jeden wieczór, dwa koncerty.
6: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
8: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: A, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
0: Reklama.

0: I tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili iść dalej, ale zmienili nazwę, no a także muzyczny styl, no bo od tamtecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rym. I opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla Was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

0: dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila.

0: alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
1: Głównie prędkość, wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
2: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla Was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: Tak brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, więc sen się spełni od tej grupy kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji. Stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Niedawno zmieniłem, tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być.
0: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. On postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobi show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Lisa Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy, holy day.

0: otyłowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
11: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: W Radiu Złote Przeboje fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie. I mówię, Boże Święty, jakie to są nierówne szanse, ale jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
1: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
0: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
1: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
2: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
1: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
0: Bądź z nami.
1: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające Radia Złote Przeboje, wracające na przykład teraz samochodem do domów. Budka Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że niejedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc Budka Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugowski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, z którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo zacny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton, John Travolta, Summer Nights.

0: Jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak.
1: Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie.
0: A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: I to był jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Summer of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? O nowej, przewrotnej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego.
5: Chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać.
4: Powiemy też m.in. o kolejnych inicjatywach mających poprawić bezpieczeństwo w regionie i o majowych imprezach biegowych.
6: No serio, nie przesadzam. To po prostu trzeba poczuć te emocje i zobaczyć, jak to jest.
4: Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował i przedstawi Bogdan Widawka, ale zaczynamy od akcji Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które po raz kolejny ruszyło na ratunek starym domom w Białymstoku. To już druga edycja projektu, tym razem pod hasłem Stare domy mówią o nas. Chodzi o 10 niszczejących budynków w centrum miasta. Społecznicy chcą zainteresować mieszkańców historyczną zabudową i władze miasta jej ratowaniem. Pierwszy tegoroczny spacer szlakiem starych domów już 7 maja. Ja z prezes Stowarzyszenia Widok Ulą Dąbrowską spotkałam się już teraz. Ula, powiedz, co mówią do ciebie stare domy?
7: Stare domy mówią do mnie o tym, chyba przede wszystkim, że są piękne i zaniedbane i że opowiadają o ludziach, których już nie ma, a którzy byli tu przede mną i na pewno zostawili swój ślad, jak nie ślad, to energię i że ona wpływa na to, jakie to miasto jest teraz i

0: żeby się w nim dobrze czuć, ja muszę tą energię rozpoznać, muszę poznać historię, muszę się dowiedzieć, to wtedy wiem, gdzie jestem i tak naprawdę jak tutaj dealować z pozostałymi mieszkańcami gminy.
1: Jesteś prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok i zajmujecie się między innymi wyławianiem z tej takiej dużej, rozrastającej się tkanki miasta tych pereł, tych starych domów, żeby je uratować. Teraz właściwie tak powoli rozpoczyna się druga edycja programu, macie za sobą pierwszą. To opowiedz, co udało ci się uratować, co udało ci się znaleźć, a potem przejdziemy do historii jednego z tych pięknych domów, przy którym sobie teraz przycupnęłyśmy w sercu starych bojar, starych, no niestety powoli już tylko z nazwy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, co to za projekt?
0: Chyba ważne jest to, że te dwa projekty, bo to jest, teraz mamy drugą edycję, druga edycja nosi tytuł Stare domy mówią do nas właśnie, a pierwsza miała tytuł Na ratunek starym domom, że w te dwa projekty zaangażowana jest koalicja. Czyli, że to nie jest tylko projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, który wprawdzie napisało go, jak gdyby wystarało się o środki z Narodowego Instytutu Wolności, ale że jest to inicjatywa wielu społeczników. I powiem ci, że nie musiałam nikogo do tego zachęcać, że jak ten program ruszył, to naprawdę ktokolwiek, do kogo się zwróciłam, był entuzjastyczny i chciał jak gdyby brać w tym udział. Nie jest tak, że my chcemy uratować wszystkie stare domy w Białymstoku, bo myśmy się zafiksowali jednak na tych domach, które należą do miasta i które my jako współobywatele tego miasta chcemy ocalić, chcemy opisać, chcemy, żeby one jakoś zostały i tworzyło tożsamość tego miasta. I jak zaczynaliśmy ten projekt w 2021 roku, pierwszą odsłonę, tych domów wydawało się nam, że jest bardzo dużo. Minęło kilka lat, 4 od zakończenia poprzedniej edycji i tych domów jest już niewiele. Po pierwsze, część się pali. Część zostaje rozebrana pod deweloperską zawodowe, ponieważ miasto je sprzedaje. Także tych domów w zasobach miejskich, jak teraz żeśmy chcieli wytypować 10 adresów, które naszym zdaniem są ciekawe ze względów historycznych, które mają taki walor architektoniczny też i darzą białostoczanie i białostoczanki te domy jakimś sentymentem, to nie było to łatwe. Skomunikowaliśmy się z zarządem mienia komunalnego, które nam wykazało adresy. To wcale nie było takie proste. Na pewno tych domów udało się nam 10 wybrać i myślę, że jak ktoś prześledzi adresy na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, to będzie wiedział, o które chodzi, bo to są to budynki rozpoznawalne. Na pewno też jako białostoczanka słyszałaś o Słonimskiej 8, przy której właśnie teraz siedzimy. Jest to tak zwany dom u braciszków, ponieważ należał do braci zakonnych. Naprzeciwko jest Słonimska 15, przepiękna, modernistyczna willa. Jest też słynna fabryka włókiennicza przy Częstochowskiej 14/2. Powiedzmy, tam jest kilka adresów przy tej fabryce.
1: Spory kompleks tam.
0: Tak, spory kompleks i fantastyczny. Absolutnie architektonicznie przeciekawy. Historia żydowskiego Białegostoku jest tam jak w pigułce, można powiedzieć. Wiąże się też z tym, na czym Białystok wyrósł, jak na drożdżach, czyli właśnie na przemyśle włókienniczym. Jest w środku miasta.
1: To są te domy, które bierzecie na taką swoją listę ochronną. Wróćmy właśnie do pierwszej edycji projektu.
0: Na pierwszej liście było domów 13. Myśmy wtedy byli ambitniejsi. Później się okazało, że jest dużo pracy, więc w tej edycji jest 10. W sumie jest razem 23. Tamten projekt był połowicznym sukcesem. Na pewno jego największym osiągnięciem, taką najważniejszą rzeczą, którą się wtedy udało, było zainteresowanie w ogóle starymi domami mieszkańców i mieszkanki miasta. Naprawdę na początku tego 2021 roku, kiedy pytaliśmy o dom żelazko, czy go warto uratować, bo robiliśmy też konsultacje społeczne, to było takie, a to coś jest warte, taki drewniany dom, taka ruina. Teraz jak pytamy, bo też robiliśmy konsultacje, już nie ma takich odpowiedzi. To już są po prostu wszyscy wiedzą, że tych zabytków w Białymstoku jest kilka. Stare domy przedwojenne w zasadzie też na palcach, no nie wiem, 4 rąk można liczyć, ale...
1: Tyle co macie w dwóch projektach, 23.
0: No może jest trochę więcej, ale że nie jest tego dużo i tak w zasadzie Ania Kraśnicka, która prowadzi blog Białystok Subiektywnie, która jest koalicjantką i od początku wielką admiratorką tego projektu, ona powiedziała, że w zasadzie w Białymstoku, mieście tak zniszczonym, tak przeczołganym historycznie, tak okaleczonym przez wojny, że każdy dom, który przetrwał tą wojnę, powinien być zabezpieczony, szanowany, opisany i chroniony, bo my nie mamy większych zabytków poza Pałacem Branickich i kilkoma innymi takimi, wiadomo, rozpoznawalnymi ikonami Białegostoku, a białostoczanie chodzą tam, nie spędzają wieczorów w Pałacu Branickich, w ogrodach może, czy w kościołach. Po prostu chcą mieć takie swoje zakątki, które mają ten klimat białostocki, niosą z sobą właśnie jakąś historię i są przytulne, są takie na ludzką miarę, są zwyczajne. One się im kojarzą z sklepikiem, w którym kiedyś robili zakupy, z jakąś babcią, która gdzieś mieszkała w okolicy. To chodzi o takie przyjazne, zwykłe miejsca, które mają swoją historię. Bardzo nam dobrze wyszły w tamtej edycji spacery szlakiem starych domów i powtarzamy je w tym roku. Pierwszy spacer będzie już 7 maja. Poprowadzi Andrzej Kłopotowski, który prowadzi taki świetny o Białymstoku blok Osiedlownik. Będzie głównie to po osiedlu Piaski. Drugi spacer będzie prowadził Andrzej Lechowski, znakomity historyk i znawca Białegostoku. I to będzie wokół Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli tutaj Warszawska i okolice. A trzeci poprowadzi Anna Kraśnicka, właśnie autorka bloga Białystok Subiektywnie i przewodniczka zawodowa, która będzie prowadziła po żydowskim Białymstoku. To są nowe trasy. Na każdej z tych tras będzie co najmniej 6 tych domów, które są z naszych projektów. Do tych z tej edycji zrobiliśmy podcasty. Na nich będą takie kody QR do zeskanowania, żeby sobie można było posłuchać podcastu i jak gdyby dowiedzieć się więcej o historii tego domu. I też robimy imprezy. Będzie impreza integracyjna. Właśnie chcemy ją zrobić przy Warszawskiej 5. Taka impreza z potańcówką, instalacją, na której będzie można sobie pomalować albo się jakoś zabawić. Chcemy, żeby to była familijna taka impreza. I kończymy to też debatą. Nowością tego projektu był z kolei dialog nansenowski. Jest to dialog prowadzony taką nieinwazyjną metodą, gdzie nie ma kontrapunktów, a raczej jest taka próba wsłuchania się w siebie i zrozumienia swoich racji. I to nam się wydało dosyć potrzebne, ponieważ ten temat w ogóle starych domów budzi dużo emocji, bo są zwolennicy nowej architektury, którzy uważają, że po prostu nie ma wsi w środku miasta i wszystko, co te drewniane, trzeba wyburzyć i postawić tutaj po prostu city, zrobić poważne. A są też ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy lubią te ruinki i chcieliby, żeby jednak te najładniejsze zostały, ponieważ one dają charakter temu miastu. Jak ich nie będzie, to nie będziemy się wiele różnili od białoruskiego Mińska, czy nie wiem, innych metropolii na wschodzie albo na zachodzie.
1: A jeszcze lepiej, żeby te ruinki zyskiwały nowe życie i stawały się takimi ładnymi domkami i nie niszczały.
0: Tak, one mają taki potencjał, moim zdaniem większość z nich, oczywiście nie wszystkie, mają takie miasto twórcze, powiedziałabym, że właśnie takie centra integracji. I widzę, że to miasto to fajnie wyczuło, bo jak gdyby to, co, że tam będzie dom kultury, tu będzie centrum aktywności, tam będzie dom seniora, to są takie właśnie miejsca, które są dla ludzi.
1: To mówisz o tych domach, które między innymi wybraliście w tamtej edycji projektu, ale w tej zwróciliście uwagę na budynki dużo mniej spektakularne.
0: Pogrzebaliśmy trochę głębiej i wybraliśmy takie, może właśnie wydające się nijakie, ale mają w sobie kawał historii. Na przykład jest ukośnie postawiony dom Przywaryńskiego 11, który może się wydawać zupełnie nieatrakcyjny, ale raz, że to jest stary dom, on oddaje dawny układ Białegostoku, który w wyniku wojen, a w szczególności po zniszczeniu getta, bardzo się zmienił. Nie tylko getta, ale też jak tam za PRL-u poprowadzono Aleję Piłsudskiego, po prostu zmienił się cały układ ulic. A to jest taki świadek właśnie tamtego starego Białegostoku. No i oczywiście wiążą się tam bardzo wiele osobistych, sentymentalnych historii. Niepozorne, nie? Natomiast tak niewiele zostało już tych domów, które są w pełni miasta, o których miasto może samo decydować, że no też włączyliśmy na tą listę takie domy, które mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale naszym zdaniem są ważne historycznie dla opowieści o Białymstoku, żeby Białystok zachował swój charakter.
1: No to teraz przede wszystkim zapraszamy na te spacery, żeby i inni usłyszeli te domy.
0: Absolutnie. Proszę Was, przyjdźcie na spacer 7 maja. Zaczynamy o godzinie 17.30. Startujemy spod willi na Kiri-Skłodowskiej 24. To jest taka stara, opuszczona, modernistyczna willa. Wspaniała. Też mielibyśmy wielką ochotę, żeby ją ochronić i opowiedzieć, ale ona jest w rękach prywatnych, więc jak gdyby tutaj nie możemy komuś narzucać, co my chcemy, żeby on z tym domem zrobił. Ale tam startujemy, to jest przy wjeździe do szpitala. I pójdziemy ulicą Wojskową, później Waszyngtona, Młynową. Także tamte właśnie okolice osiedla Piaski sobie spenetrujemy. A Andrzej Kłopotowski jest tak dociekliwym badaczem historii Białegostoku, że na pewno wyciągnie takie smaczki, o których jeszcze nikt nie słyszał.
1: Bardziej się nie da zachęcić. Dziękuję Ci bardzo, Ula.
0: Dzięki.
1: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zbliżających się maturach i o tym, że wciąż do lasów trafia mnóstwo śmieci.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku. Bogdan Widawka, zapraszam. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ubiegły piątek skończyli naukę i wkraczają w najważniejszy moment swojej dotychczasowej edukacji – egzaminy maturalne. W tym roku maturę będą zdawać w Białymstoku 4194 osoby, 2969 absolwentów liceum, 1175 absolwentów techników i 60 osób, które ukończyły szkoły branżowe drugiego stopnia. Spośród zdających, którzy przystąpili do egzaminu w ubiegłym roku, świadectwo dojrzałości zdobyło 80% zdających w całej Polsce, natomiast w Białymstoku egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskało 82,6% absolwentów. Głupia tradycja, przyzwyczajenie albo brak wiedzy – to zdaniem specjalistów jedyny powód, dla którego śmieci komunalne, czyli te, które wytwarzamy w naszych domach, trafiają wciąż do lasu. Od kilkunastu lat bowiem za ich wywóz płacić musi każdy, o czym przypomina Jakub Medek.
3: Płacę i wymagam. Tak najkrócej można opisać system gospodarowania odpadami w gminach. Mieszkańcy bowiem muszą płacić, a gmina musi śmieci odebrać, podkreśla Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, która gospodaruje odpadami w Białymstoku.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, tak, czy wyrzuceniem do kontenera.
3: Artur Modrzejewski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że w małych gminach problemem może być ograniczona dostępność punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można śmieci zawieźć między odbiorami.
5: Co nie zmienia faktu, że ten punkt również przyjmie odpady posegregowane, te, które są odpadami problematycznymi.
3: Czyli także często lądujące w lesie opony czy gruz budowlany.
2: Relacjonował Jakub Medek, dziękuję. I na koniec jeszcze propozycja na majówkę. Zwiedzanie najstarszego w Polsce zegara wieżowego albo tropienie figurek niedźwiedzi polarnych. Takie atrakcje czekają na odwiedzających w majówkę Białystok. Do tej pory mający ponad 250 lat ręcznie wykuty mechanizm zegarowy nad bramą wjazdową do Pałacu Branickich można było oglądać okazjonalnie. Teraz, jak zapowiada Katarzyna Pierwienis z PTTK, będzie dostępny przez całą majówkę. Od piątku do niedzieli.
6: Nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy.
2: Innym sposobem na poznawanie miasta ma być tropienie widzimisiów, figurek niewielkich niedźwiedzi polarnych stawianych w mieście z inicjatywy społeczników, mówi przewodnik Mateusz Golak.
7: Postanowiliśmy stworzyć grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta.
2: A turystów po mieście w majówkę będzie też woził zabytkowy jelcz ogórek, wyruszający z przewodnikiem co godzinę z okolic zegara Branickich. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Białymstoku to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julity Grzywy.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskiem jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
9: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę tegoroczną. Będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi drezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
10: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale Augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa, województwo podlaskie zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie, tutaj wszystko jest dziedzictwem. Bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskim.
11: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
1: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
11: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze. Jest to nowa, kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią, otwierając sezon turystyczny w naszym regionie, ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
1: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
12: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy Podlaskiego Bonu Turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych, bądź też opinie na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca, zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura generowania skierowanie bonów odbędzie się w sierpniu.
1: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
8: Istotne w Białymstoku.
1: Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku uruchomiono Urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające wygodny odbiór dokumentów bez konieczności odwiedzania urzędu w godzinach jego pracy. Urzędomat działa przez całą dobę, oczywiście przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorem, w nocy lub w weekend. A co można z tego urządzenia odebrać? Na przykład nowy dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga jednak oczywiście wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosków w urzędzie oraz podania numeru telefonu. Po przygotowaniu dokumentów mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu.
8: Sportowy Białystok.
1: Białostoccy zawodnicy i trenerzy odebrali doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe w 2025 roku. Wyróżniono 12 osób, które z sukcesami reprezentują Białystok na arenach krajowych i międzynarodowych. Uroczystość poprowadziła rzecznik prezydenta Urszula Bublej.
13: Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2025 roku. Na dzisiejszą uroczystość przybyli prezydent Białegostoku, pan Tadeusz Truskolaski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za sport, pan Rafał Rudnicki. Witam zawodników, trenerów białostockich klubów sportowych oraz przybyłych gości. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli mediów. Też brawa, dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, absolutnie. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białegostoku decyzją z 13 kwietnia 2026 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy sportowiec, najlepszy trener, najlepszy młody sportowiec, zasłużony dla białostockiego sportu. Pula nagród do podziału wyniosła 140 tysięcy złotych. Laureaci odbiorą dziś listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. W kategorii zasłużony dla białostockiego sportu nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymuje pan Tadeusz Gaszyński, trener, nauczyciel, pedagog. Pracę trenerską rozpoczynał w 1982 roku, prowadząc drużyny juniorskie, a w latach 1986-89 drużynę seniorską Gwardii Białystok. Następnie prowadził z powodzeniem drużyny Iglopolu Dębica, Hetmana Białystok, juniorzy i seniorzy, ŁKS Łomża, Ruch Wysoki Mazowieckie. W latach 2000-2002 był trenerem Jagiellonii Białystok, z którą na przestrzeni 2 lat awansował o 2 szczeble. Dokładnie, z 4. ligi do 2. Po zakończeniu pracy z drużynami piłkarskimi trener zajął się pracą z młodzieżą w szkole podstawowej nr 37 imienia Kazimierza Górskiego, której w latach 2007-2025 do momentu przejścia na emeryturę był dyrektorem. Wielkie brawa dla pana.
14: Oczywiście nie uzgadniałem z nagradzonymi mojego krótkiego wystąpienia, ale myślę, z racji i wieku, pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich podziękować panu prezydentowi za to wyróżnienie. I chciałem dodać, że nie byłoby nas tutaj, tych sukcesów, gdyby nie w mieście Białymstoku nie był tak sprzyjający klimat dla sportu. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Zawsze mogłem na niego liczyć, na pomoc, na wsparcie. O panu prezydencie Truskolaskim już nie wspomnę, bo wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o najróżniejszych sprawach, najpierw sportowych, potem szkolnych.
15: Orlika otwierałem.
14: I no niestety Sandomierski nie obronił tego karnego. Nie obronił tego karnego, którego pan prezydent. W międzyczasie udało nam się szkołę 37. nadać imieniem wybitnego trenera Kazimierza Górskiego. Powstał przepiękny mural, jeden z najpiękniejszych w Polsce, też dzięki tylko i wyłącznie przychylności władz Białegostoku. Także chylę czoła młodym zawodnikom, trenerom. Teraz wasza rola. Moja niestety już się skończyła, chociaż czuję się jeszcze, że mógłbym w jakiś tam sposób radą, wsparciem coś tam pomóc, ale życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Rozwijajcie się. Talent to nie wszystko. Jest jeszcze potrzebna sumienna, rzetelna, długoterminowa praca. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję, panom prezydentom bardzo, bardzo dziękuję zawsze za wsparcie i mogłem na was liczyć. No i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.
15: Dziękuję bardzo.
1: Nagrody wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.
16: Chciałem przede wszystkim pogratulować tych wyników za 2025 rok. Przy każdej okazji, jak spotykam się ze sportowcami, to zawsze podkreślam, że sport niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, bardzo często właśnie pozytywnych emocji, ale zawsze, jeżeli są sukcesy, to jest to pozytywny efekt promocyjny dla naszego miasta. Państwo reprezentujecie siebie, reprezentujecie swoje kluby, ale też reprezentujecie nasze miasto, a często również nasz kraj. I to jest oczywiście powodem do dumy. Staramy się co roku właśnie zauważać Państwa sukcesy, bo one są okupione bardzo ciężką pracą. Na osiąganie sukcesów na szczeblu krajowym czy na szczeblu europejskim to musi być przede wszystkim, można powiedzieć, trzy elementy. Jeden to talent, drugi to ciężka praca, no i jeszcze dobry trener, który połączy te dwie cechy zawodnika czy zawodniczki. Także cieszę się, że możemy się spotkać, że możemy Państwa nagrodzić. Oczywiście z jednej strony jest to wyróżnienie, ale również myślę, że te nagrody pieniężne też przydadzą się, no bo przecież zawodnicy głównie utrzymują się ze stypendiów oraz nagród oraz jakichś tam umów sponsorskich. Stąd też z jednej strony dziękuję za 2025 rok, ale życzę również Państwu sukcesów w tym roku, bo tak naprawdę każdy z Państwa ma jakieś marzenia, życzę spełnienia tych marzeń, ale żeby to się wszystko spełniło, to życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
9: My z panem marszałkiem Jackiem Pierunkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października. Wartość całego pilotażu to jest 236 tysięcy. Kwota dotacji na koło gospodyń wiejskich to jest 8 tysięcy. Będziemy ten pilotaż bacznie obserwowali, bo też mamy w przyszłości inne też pomysły, jak można wykorzystać nasze lokalne tradycje naszych mieszkańców do wspierania systemu obrony ludności i ochrony cywilnej.
17: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
17: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany duo jus, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie duo jus. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
1: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
10: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykają się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić. A jeżeli mówimy o terenach wiejskich, to najbardziej zorganizowane są jakby dwa podmioty. To są koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich podczas różnych konkursów, spotkań. Natomiast po raz pierwszy chcemy zaproponować właśnie także tematykę związaną z kształtowaniem postaw na wypadek różnych sytuacji, bo mówimy o zagrożeniach wojennych, ale musimy także pamiętać o sytuacjach kataklizma, które mogą się pojawić. Nie daj Boże, ale pożar obejmujący kilka budynków, dużych budynków gospodarczych, to praktycznie czasami połowa wsi jest zagrożona. I na takie sytuacje musimy wszyscy być przygotowani.
1: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
18: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pastoryzacji pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
1: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
19: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babć pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice. Niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku. I to jest właśnie, mam nadzieję, taka odpowiedź tego projektu na nasze zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywać sobie takie dania do przechowywania na ten dłuższy czas. A po otwarciu to jest świeże. A są takie urządzenia jak autoklaw na przykład, czy jakieś tam urządzenia do zamykania konserw, bo to też można robić, tak, ze swojego mięsa, czy z mięsa dobrej jakości kupić takie produkty. No i mamy spiżarnię zapełnioną. Autoklaw pozwoli nam na to, żeby ta żywność była bardzo bezpieczna, tak? Bo on pozwoli zapasteryzować te słoiki, no tak, żeby one się nam nie zmarnowały.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
8: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Podlascy harcerze i WOPR będą wspierali samorząd w sytuacjach kryzysowych. To jest połączenie sił, administracji i jednostek, które od lat są zaangażowane w pomaganie drugiemu człowiekowi. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
20: To, co jest dla nas najważniejsze, poza tym, że i harcerze, i wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe są podmiotem ochrony ludności i obrony cywilnej, to to, że działalność tych podmiotów, działalność tych instytucji po prostu budzi wielkie zaufanie społeczne, a za nimi stoi nie tylko wspaniała historia, ale przede wszystkim ten ludzki profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy bliźniemu, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To nic innego jak połączenie siły administracji centralnej z organizacjami, które są blisko drugiego człowieka, potrafią działać w terenie i co najważniejsze, od wielu dziesiątków lat zaangażowane są w to, co najważniejsze, czyli pomoc wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście potrzebna. Związek Harcerstwa Polskiego, Porągiew Białostocka i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Augustów, Białystok, Łomża i Suwałki. Proszę Państwa, to co od pierwszego dnia przyjęcia ustawy, a potem programu było credo naszej działalności, to to, żebyśmy byli mądrzy przed, a nie po szkodzie, to znaczy, żebyśmy budowali bezpieczeństwo regionu i odporność społeczeństwa przed kryzysem, a nie wtedy, kiedy ten kryzys może się pojawić. O to chodzi tak naprawdę w ustawie, o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlaczego na początek akurat te dwa podmioty, poza tym, o czym już powiedziałem, to znaczy, że są to podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej wpisane do ustawy? Po pierwsze dlatego, że harcerze, piękna tradycja, wielkie zaufanie społeczne, zaangażowanie, dyscyplina i przede wszystkim ten wielki potencjał, który tkwi w setkach i tysiącach młodych i trochę starszych, którzy od wielu dziesiątków lat angażowali się w tą działalność społeczną i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to przede wszystkim doświadczenie ratownicze na każdym poziomie, profesjonalizm i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach, ale z tą myślą, że to człowiek jest najważniejszy i niesienie pomocy stanowi podstawę ich pracy i podstawę ich działania. Dzięki temu, jestem głęboko przekonany, zwiększamy ten potencjał możliwości oddziaływania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także dbamy o bezpieczeństwo turystów, których zapraszamy nie tylko w okresie letnim do województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że Państwo będziecie odkrywali piękno naszego regionu, a służby, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na pewno będzie dbało o to, żebyście byli w naszym regionie bezpieczni i do niego wracali. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami, że robicie to w sposób profesjonalny i z wielkim oddaniem i w służbie drugiemu człowiekowi. Nie zamykamy się oczywiście na kolejne podmioty, będziemy o tym rozmawiali, jak wykorzystać i ich potencjał. I to, co chyba ważne, w tym roku ta maksymalna kwota, którą przeznaczymy na wsparcie i harcerzy, i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to kwota do 3 milionów złotych. Także mam nadzieję, że to będzie duże, realne wsparcie i duża, realna pomoc, dzięki której i możliwe będzie zakupienie odpowiedniego sprzętu, ale także wyzwolenie tego potencjału, który właśnie tkwi i w harcerzach, i w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
1: Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
0: Przede wszystkim to, co powiedział pan wojewoda, za nami 100 lat tradycji i tak naprawdę działania na potrzeby wszystkich dookoła nas. My jako harcerze jesteśmy dobrzy w bardzo wielu obszarach działania i funkcjonowania społeczeństwa i myślę, że ten obszar, który jest nam wskazany do tego, abyśmy mogli działać i zadbać o ludność w czasie kryzysu, o to, aby zatroszczyć się o dzieci, osób, które są zaangażowane w skutki usuwania sytuacji kryzysowych, jest tutaj takim wyznacznikiem, co robimy najlepiej i myślę, że w tym sprawdzimy się bardzo dobrze, tak jak to robiliśmy do tej pory i tak jak macie Państwo przykład tego, co się działo przez ostatnie 4 lata, w jaki sposób wolontariat, który my harcerze robimy na rzecz społeczeństwa, wpisał się na stałe, myślę, do historii tego, w jaki sposób zajęliśmy się uchodźcami i koordynacją całego wolontariatu na terenie naszego województwa, co z dumą, muszę powiedzieć, stało się dzięki właśnie sile tego, jakimi ideałami się posługujemy i co robimy. Te pieniądze, o których wspomniał pan wojewoda, również pozwolą nam uzupełnić lub też dokupić sprzęt niezbędny do tego, aby to wszystko przebiegało w sposób bezproblemowy, żebyśmy mogli to wykorzystać tak, żeby jak najlepiej zadbać o wszystkie te aspekty, w których będziemy mogli wspomóc województwo podlaskie w działaniach, które przewiduje nam ustawa i to, co będziemy mogli jeszcze dodać sami od siebie.
1: Prezes augustowskiego WOPR-u Marek Opolski.
21: Augustów to kolebka ratownictwa. Odwołam się tutaj do historii. Działamy od 1960 roku. Zanim powstało Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, już osoby, które przebywały często na wodzie, widziały, że jest potrzeba niesienia pomocy. Zorganizowano taką pierwszą drużynę i już te osoby zajmowały się pomocą. Także troszeczkę tej tradycji mamy. Posiadamy właśnie doświadczenie, umiejętności i jako Augustów jesteśmy bardzo atrakcyjni ze względu na umiejscowienie.
1: Harcerze i ratownicy wodni, mając do dyspozycji 3 miliony złotych, wykorzystają je na nowe łodzie, namioty czy sprzęt medyczny.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białystok biega i nie da się tego podważyć. Fundacja o tej nazwie organizuje w naszym mieście aż 11 biegów w ciągu roku. A że sezon rusza pełną parą, przypominam, że w najbliższym czasie mamy PKO Białystok Półmaraton do 9 i 10 maja, Plum Eikiden 13 i 14 czerwca oraz Górski Bieg Izery Ultra Trail 27 i 28 czerwca. Ale zanim to wszystko zaczęło się dziać w naszym mieście, Grzegorz Kuczyński, obecnie szef Fundacji Białystok Biega, postanowił sam ruszyć się z kanapy. W tej części audycji opowie, jak to się stało.
8: Aktywnie w Białymstoku.
22: Ja od dziecka grałem w piłkę nożną, trenowałem w Jagiellonii wiele lat, no ale kontuzja dosyć poważna wyeliminowała mnie, jak miałem chyba 17 czy 18 lat z dalszego grania. No i te lata mijały. Ja oczywiście byłem zawsze aktywny, w sensie jakiś tam rower, amatorsko właśnie piłka, koszykówka, czyli tak ze sportem nie byłem na bakier, ale o bieganiu chyba nie myślałem, poza jakimś okresem takim dziecięcym, że kiedyś sobie myślałem, jakby to było, jakbym, nie wiem, biegł z Białegostoku do Supraśla, ale nie było chętnych, żeby mnie supportować, jak byłem na końcu podstawówki, więc sobie to odpuściłem gdzieś tam, pomyślałem, że to może jest zbyt takie szalone.
1: A, no to jednak coś tam pączkowało gdzieś tam w środku młodego Grzesia.
22: Pączkowało, ale mówię, nic z tego nie wyszło absolutnie. No i później międzyczasie praca, najpierw studia, w pracy gdzieś tam z kolegami jeszcze w tą piłkę, żeśmy pogrywali sobie. Natomiast był taki okres w moim życiu, że miałem pracę bardzo siedzącą. Pracowałem w banku, no i generalnie albo byłem za kółkiem w samochodzie, albo w biurze. I to w zasadzie przez wiele godzin. To była fajna praca, ale zupełnie się nie przekładała na aktywność wtedy moją. No i przybyło mi na wadze dosyć dużo, a jestem bardzo niski, taki drobnej budowy, więc jak tak by mi dodać 15 kilo, to naprawdę było to widoczne. Siedziałem na kanapie z córką i gładziła mnie po brzuchu i mówi: tatuś, ty masz brzuch jak Kubuś Puchatek. Może to było zabawne, ale nie dla mnie, znaczy przestało być wtedy zabawne. Nie, no pomyślałem sobie, że coś warto ze sobą by zrobić. Poszedłem na siłownię, no i trener na tej siłowni mówi: no to wejdź sobie na bieżnię i zrób jakąś rozgrzewkę taką, nie wiem, pobiegaj 15 minut, potruchtaj. Ja potruchtałem te 15 minut, zszedłem z tej bieżni i miałem dość. Znaczy nie było mowy o ćwiczeniach żadnych i tak dalej, po prostu ubrałem się, pojechałem do domu. Ale jak sobie leżałem wieczorem, to myślę, a ciekawe co by było, jakbym jednak wrócił tam za dwa dni i postarał się przebiec trochę więcej, bo pamiętam, że przebiegłem jakieś 1,5 kilometra może, potruchtałem tam, bo że przebiegłem trochę za dużo powiedziane. I myślę, a może zrobię więcej. No i tak było i tak wydłużałem ten dystans na razie na bieżni. Nie miałem jeszcze butów do biegania, miałem buty takie do gry w piłkę halową, no bo mówię, z kolegami żeśmy grali w tą piłkę, więc w tych halówkach takich jeszcze biegałem wtedy na bieżni, wydłużałem ten dystans. Później trafiłem, pamiętam, w Warszawie w jednej z galerii handlowych zobaczyłem na szybie taki plakat, że jest bieg Ursynowa na 5 kilometrów. Wszedłem do tego sklepu i się zapytałem, czy to każdy może brać w tym udział, bo nawet nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba może jakąś licencję mieć, może w jakimś klubie trzeba trenować. Natomiast pani powiedziała, że każdy może, ja też mogę. A to był, pamiętam, czwartek. Ja jeszcze to były takie czasy, że pakiet startowy na bieg można było w sklepie kupić po prostu i od razu odebrać. I kupiłem ten pakiet, to był 2010 rok. No i 3 dni później stałem na starcie tego biegu Ursynowa na 5 kilometrów, ale w ogóle ta atmosfera mnie zauroczyła. Ja się zakochałem. Tam było 1500 osób mniej więcej na starcie i wydawało mi się w ogóle, że to jest no ogrom. To był tak wielki bieg. No teraz to się uśmiecham. No ale wtedy tak mi się wydawało, że to jest ogrom. No i wystartowaliśmy. Bardzo mi się podobało już przed samym startem. W ogóle ta atmosfera, bardzo pozytywni ludzie, którzy się do siebie uśmiechają. No i takie te unoszące się endorfiny już przed samym startem. No ale chyba ta atmosfera mnie tak najbardziej ujęła. Wystartowaliśmy i pamiętam, minąłem znacznik 1 kilometra. No i zacząłem sobie myśleć, dlaczego w Białymstoku nie ma takich imprez, że przecież to trzeba zrobić, że trzeba dać mieszkańcom Białegostoku też taką możliwość, jak oni mają w tej Warszawie. No i te pozostałe 4 kilometry już ten czas, który miałem na pokonanie, już mniej się liczył. Już tak jakby nie skupiałem się na czasie biegu, tylko bardziej na tym myśleniu, jak to w Białymstoku zrobić, jakimi trasami poprowadzić. No i tak naprawdę ukończyłem ten bieg i od razu do żony mówię, że my musimy to w Białymstoku zrobić. Musimy w Białymstoku zrobić. Dosłownie może 2 tygodnie później już byłem umówiony w Urzędzie Miasta z jednym z wiceprezydentów, gdzie powiedziałem o tym, co chcemy zrobić i dostałem odpowiedź: ty chyba zwariowałeś. No ale później pojechałem znowu do Warszawy, pamiętam bieg Powstania Warszawskiego, to była druga impreza, w której wziąłem udział, później Biegnij Warszawo w październiku. No i te Biegnij Warszawo, cała trasa Biegnij Warszawo była wtedy prowadzona ulicą Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i tak dalej, czyli w ścisłym centrum miasta. I pamiętam, wydrukowałem tą trasę, znowu poszedłem do tego pana prezydenta, no i pokazałem tą trasę i mówię, że no ja nie odpuszczę, tak jakby, nie, no niech pan zobaczy, oni w Warszawie zamykają ulicę Marszałkowską. No i pamiętam, prezydent wtedy tak siedzi i mówi: no to jak oni zamknęli Marszałkowską, to my chyba Legionową też możemy. To była końcówka 2010 roku i wtedy przystąpiłem do spraw formalnych, czyli założyłem fundację. No i w 2011 roku, we wrześniu, czyli niemal rok po tym spotkaniu w Urzędzie Miasta, zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie, w którym wzięło udział 400 kilkadziesiąt osób.
1: A teraz, tak jak mówiłam, Białystok ma 11 dużych biegów. Pierwszy z nich już 9 i 10 maja. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, zapisy trwają. Przypominam, gościem Radia Złote Przeboje był dzisiaj Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.
8: Co jest grane w Białymstoku?
1: Opera i Filharmonia Podlaska w maju i czerwcu ma kilka propozycji dla dzieci i młodzieży oraz 3 koncerty kameralne dla dorosłych melomanów i oczywiście hit Operę Halka w 2 wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Jeśli chodzi o propozycje dla najmłodszych, są wśród nich spektakle interaktywne, podczas których będą oni mogli zapoznać się z muzyką i kulturą Irlandii, a także poznać w atrakcyjnej formie zasady ruchu drogowego, przenosząc się do Egiptu. Za chwilę więcej na ten temat w naszym programie, czyli relacja z konferencji prasowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, a zaczynamy od koncertów kameralnych zaplanowanych na najbliższy czas, mówi dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
3: Przed nami 3 koncerty kameralne. Pierwszy 9 maja w wykonaniu dr Ewy Leszczyńskiej. Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca nie tylko jako sopran solo, ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
1: Informacje o tym koncercie uzupełni Ewa Leszczyńska, sopran i pianistka w jednej osobie.
4: Repertuar jest między innymi powiązany z faktem, że śpiewogram, inaczej mówiąc, wykonuję w praktyce autopartnerstwa i ta praktyka kiedyś była bardzo znana w XIX wieku, natomiast w XX wieku zupełnie przepadła. W związku z tym nawiążę do tej praktyki, rozpoczynając od utworu Johna Dowlanda, który był lutnistą, ale również śpiewał i w renesansie to było zupełnie oczywiste, że tacy muzycy wykonywali właśnie podwójne role, więc zacznę od niego, ale nie tylko z tego powodu, również z tego powodu, że w tym roku jest rocznica, 400. rocznica jego śmierci i w ten sposób rozpocznę cały recital. Natomiast podczas recitalu będzie też w sumie około 9 kompozytorów, w tym również 2 kompozytorki, między innymi Pauline Viardot. Przedstawię jeden utwór, Havanese, inaczej Habanera. Dlaczego Pauline Viardot? Ponieważ ona właśnie w XIX wieku była wybitną śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. Wykonywała recitale właśnie w podwójnej roli. Mało tego, ona była nie tylko sopranem, ale i kontraltem, więc niesamowicie wszechstronna osoba, nie mówiąc o tym, że również zaaranżowała mazurki Fryderyka Chopina na głos i fortepian, co zresztą sama wykonywała w Covent Garden. Drugą kobietą, której pieśni będę wykonywała, to Cécile Chaminade. Ona co prawda śpiewaczką nie była, ale była świetną pianistką i kompozytorką. W międzyczasie nawiążę również do Paderewskiego. W tym roku jest 85-lecie jego śmierci. I tak nietypowo, ponieważ postanowiłam połączyć pieśni Stanisława Moniuszki z muzyką hiszpańską. Będą to kompozytorzy Granados między innymi, tym, że Granados napisał utwory dla wspaniałej śpiewaczki Conchity Badii, o której mało kto wie, a jest to nauczycielka między innymi słynnej Caballé i ona właśnie grała i śpiewała jednocześnie. Natomiast te niektóre utwory, które będę sama wykonywać, ona prawykonywała z samym Granadosem w 1915 roku.
1: Ponownie profesor Wioletta Bielecka.
3: To drugi koncert 10 maja, koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej i tutaj miałam zaszczyt być jurorem tego konkursu, gdzie wyłoniliśmy laureatów. W koncercie w foyer na Odeskiej 1 usłyszymy wykonanie Aleksandry Nowaczyk sopran, Patrycja Kwiecień mezzosopran, Tani Liu baryton, Karina Komandera fortepian, arie Händla, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki, Masneta, Pucciniego oraz pieśni Żeleńskiego. 27 czerwca po zakończeniu sezonu w Operze Filharmonii Podlaskiej niespotykana okazja do podziwiania kunsztu gry na skrzypcach włoskiego wirtuoza muzyki barokowej Fabio Biondiego. Pracuje on często na skrzypcach, które używa Karla Ferdinanda Galliana z 1766 roku oraz Andrei Guariego z 1686. Bardzo cenne skrzypce barokowe i utwory Geminianiego, Paganiniego, między innymi Bach. Bacha. Oprócz tego spełniamy naszą misję statutową, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży.
1: Pierwszy z nich to Odkrywcy Zielonej Wyspy. Hania Mocarska, kierownik baletu, opery i filharmonii podlaskiej.
5: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii. Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki oraz Hanna Mocarska, taniec i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowom, ale też ożyją w pięknej, artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione ludowym brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Wiemy doskonale, że dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera. I dzięki temu będzie takie wrażenie, że nie tylko jest na scenie trio, ale niemal cała orkiestra. Myślę, że będzie to wspaniałe przeżycie dla młodych widzów. Warstwa choreograficzna będzie dopełnieniem tego bajkowego klimatu. Nie tylko pokażemy Państwu tradycyjną polkę irlandzką, będą właśnie elementy stepu, na tyle prostego, żeby te dzieci razem z nami mogły poczuć ten specyficzny ruch, ale też wraz z Szymonem przekażemy piękne legendy celtyckie, historie, które będą opowiedziane poprzez ilustracyjną muzykę, poprzez piękne instrumenty ludowe. Myślę, że będzie to zaskoczenie, nasze tutaj historie, nasze wcielenia, ta bajkowość myślę, że zostanie z dziećmi na długo.
1: Kolejny spektakl edukacyjny opery to Czerwone, Zielone i Żółte. Rafał Supiński, solista opery i Filharmonii Podlaskiej.
6: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą. To jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy

0: dużo też multimediów. To jest dzisiejszy kod naszej młodzieży, więc w ten sposób staramy się zaangażować ich wzrok, nie tylko słuch.
1: Zapraszał reżyser Rafał Supiński.
2: W tej godzinie programu to już wszystko. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie dzisiaj w tej godzinie programu? W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają intensywne przygotowania do premiery Halki w reżyserii Michała Znanieckiego. Spektakl powstaje w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Ta druga to spełnienie marzeń samego Moniuszki, dopiero po blisko 200 latach od jej powstania. Jak to w operze bywa, to historia m.in. o wielkiej miłości i zdradzie, które prowadzą do szaleństwa. Halka to polska opera narodowa. Pierwotną dwuaktową jej wersję Stanisław Moniuszko skomponował w 1848 roku. Za reżyserię, scenografię, kostiumy i choreografię odpowiada Michał Znaniecki. Premiera włoskiej wersji językowej odbędzie się 15 maja. Dzień później opera zabrzmi po polsku. Dzisiaj za chwilę o tym, jak przebiegają próby. W audycji będzie też m.in. o turystyce pozytywnej.
3: I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę.
2: Powiemy też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białegostoku i o stronie internetowej Lasów Państwowych, które informują o nich i nie tylko. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował Bogdan Widawka. A zaczynamy od wizyty w operze.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: Tutaj przygotowywane jest najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku. Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej, czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
4: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu. Pojechał do Paryża.

0: że teraz po sukcesie Halki w Warszawie został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie. A że to jest Moniuszko, to tym bardziej no, rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
1: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
0: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę, tylko w wersji koncertowej, właśnie włoskiej wersji koncertowej z Fabio Biondim, ale zrealizować na scenie, tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią i pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy, rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
1: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a z wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
0: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają, do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak? Że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne. Tak, uwspółcześniały Halkę, tak? Uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest. A ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, w którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło i zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii, a robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą, perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach. To nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie, więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny dyrygent Fabio Biondi i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie ta pasja mnie codziennie zaraża.
1: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
0: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są. Więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Tak, taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Tak, miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto. Ta Halka ze swoją pasją, Jątek ze swoją miłością, oczywiście nadal aktualny. I to taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwila myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi. Podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim, pomimo tego, że jest ubrana prawie jak szlachcianka sprzed 200-300 lat. Jest to gra pewnego rodzaju. Dzięba, który zawsze jest takim dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali tak naprawdę do złego pana. Więc tak jakby tych tematów, cytatów i może być Malczewski i Mickiewicz i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa, i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat w inny sposób. I chciałbym zostawić takie otwarte pewne drzwi. No już sam fakt, że robię dwa różne zakończenia dla wersji włoskiej i dla wersji polskiej. Oczywiście jest to gra formy. Myślę tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu. Ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
1: I myślę, że taki skok warto zobaczyć. O białostockiej premierze Halki opowiadał reżyser Michał Znaniecki. A tymczasem...
2: Eko Białystok.
1: Wybierasz się do lasu? To świetny pomysł. Odpocznij i dotleń się. Lasy Państwowe w Białymstoku przygotowały specjalne leśne parkingi, które ułatwią rozpoczęcie przygody wśród drzew. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie czaswlas.pl, turystycznym portalu Lasów Państwowych. Można tam znaleźć mnóstwo inspiracji na wycieczki do lasu. Opisane są ścieżki i szlaki idealne do aktywnego wypoczynku, spacerów i wycieczek rowerowych. Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, a w nim m.in. o tym, iż dobrze działający, sprawny system recyklingu komunalnych odpadów najbardziej opłaca się samym mieszkańcom. Wrócimy jeszcze do pożarów, które nękały w ubiegłym tygodniu Puszczę Białowieską. No i przypomnijmy po raz kolejny o majówkowych atrakcjach w Białymstoku.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od ubiegłego weekendu i kapryśnej pogody. Porywisty wiatr, deszcz i śnieg dały się we znaki mieszkańcom Podlasia. W regionie odnotowano wiele interwencji strażaków i uszkodzeń budynków. Trudne warunki na Podlasiu panowały w ubiegły weekend i jak podawał portal Bia24.pl, takie sytuacje występowały na terenie całego województwa. Od sierpnia tego roku wszystkie opakowania wprowadzane na rynek Unii Europejskiej będą musiały być tak projektowane, żeby ułatwić sortowanie i recykling. Specjaliści podkreślają, że sprawny, dobrze działający system zbierania i recyklingu komunalnych śmieci najbardziej opłaca się samym mieszkańcom, bo im działa lepiej, tym więcej na siebie zarabia. I o tym Jakub Medek.
4: Zależność wyjaśnia Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, gospodarującej odpadami w Białymstoku.
5: Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, które mieszkańcy do nas przywieźli, tak, czy spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów.
4: Na inny aspekt, narzucane prawem poziomy odzysku odpadów, zwraca uwagę profesor Artur Modrzejewski, prawnik, specjalista od odpadów z Uniwersytetu w Białymstoku.
6: Jeśli tych poziomów nie będą uzyskiwały, to z kolei będą nakładane kary. Gmina nie ma własnych pieniędzy, w związku z tym te kary zapłaci z pieniędzy budżetowych, które w konsekwencji będą znowu przerzucone na obywatela.
4: Obecnie wskaźnik wynosi 50%. Za każdy punkt poniżej tej wartości gminy muszą płacić kilkaset tysięcy złotych kary.
3: Relacjonował Jakub Medek. W ubiegłą sobotę na terenie Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar, który objął rezerwat przyrody Kozłowych Borek. Akcja trwała ponad 10 godzin, a ogień strawił około 6 hektarów lasu. Akcję gaśniczą znacznie utrudniał trudno dostępny teren. Ratownicy musieli przedzierać się przez powalone i suche drzewa, które blokowały dojście do ognia. Płonęła nie tylko ściółka, ale też pojedyncze drzewa. Sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr, który sprzyjał szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, a także przerzucaniu zarzewi pożaru na kolejne obszary. W akcji brały udział też inne służby, m.in. Wojsko Polskie, Straż Graniczna i Służba Leśna. Białystok jest gotowy nie tylko na majówkę, ale też na lato. Ścisły sezon turystyczny trwa od czerwca do września, ale wielu turystów odwiedza Białystok także w majowy weekend. Dlatego od 2 maja będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem. Z oferty mogą też skorzystać oczywiście białostoczanie, którzy zdecydują się spędzić majówkę w mieście. Pierwsze przejazdy kultowym ogórkiem autobusem marki Jelcz z taboru komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego z licencjonowanym przewodnikiem PTTK odbędą się 2 maja. Bezpłatnie można zwiedzić zabytkowy zegar w wieży bramnej prowadzącej do Pałacu Branickich. Jest już czynny punkt widokowy w jednej z najwyższych budowli miasta, kościele Świętego Rocha. Będzie działał do 30 września. To tylko kilka atrakcji, jest ich znacznie więcej. Szczegóły zamieszcza portal białystok.pl. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Białymstoku. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julii Tygrzyby.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły prace władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 stanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
7: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowość. Szczególnie województwo podlaskie, ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
8: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuję się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły. I w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut. Dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
9: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działanie, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
10: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych i w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
11: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
2: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
12: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego. Mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w 2 obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są 2 gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie 2 miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje: Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
13: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
14: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umowom powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: No to mamy już w Białymstoku przedsmak sezonu turystycznego. Mówi Katarzyna Pierwienis, dyrektor Biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.
15: Miałjówka to jest początek sezonu turystycznego. Pierwszy taki ważny moment, ale tak naprawdę właściwy sezon turystyczny rozpocznie się gdzieś tam w połowie czerwca, to nasze doświadczenia i obserwacje pokazują. Także majówka, w zależności od tego, czy jest długa, czy tak jak w tym roku 3 dni, nie udało się ugrać tego 4 wolnego dnia, więc prawdopodobnie ci turyści, którzy do nas przyjadą, będą gdzieś z bliższych terenów, ale czas pokaże, zobaczymy. Tutaj będziemy notować skrzętnie statystyki, robić, skąd ci turyści do nas przybyli. Także mamy pewne propozycje i oferty na sezon turystyczny, ale ponieważ jest majówka, to też rozpoczynamy je już w majówkę, później będzie krótka przerwa właśnie do połowy czerwca i następnie regularnie będą się odbywać te atrakcje. I o czym jest mowa? Przede wszystkim o wycieczkach zabytkowym, kultowym już Ogórkiem, czyli autobusem marki Jelcz, należącym do komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To oczywiście wycieczka sentymentalna dla miłośników ryku silnika i mocnych wrażeń, ale również na pokładzie Ogórka, jak zwykle, będzie licencjonowany przewodnik PTTK, który opowie o mijanych obiektach po drodze. Ogórek ma taką zaletę dla turystycznego zwiedzania, że może zajechać dalej, niż by się na piechotę doszło, także między innymi na trasie tej wycieczki jest stadion, Horten Arena, jak również mniej znane zakamarki, jak na przykład teren dawnego cmentarza gettowego. Wszystko to z okien autokaru, ale z komentarzem przewodnika. Także zapraszamy. Bilet kosztuje 10 zł, jedyne 10 zł za osobę. Dzięki dofinansowaniu tego zadania przez miasto Białystok w ramach zadania publicznego realizowanego przez PTTK. Bilety można kupić przez stronę internetową białystokpttk.pl. Także Ogórek to jest pierwsza nasza propozycja. Regularne kursy będą się odbywać od 6 czerwca do 5 września, co sobotę o 11 i 12. Następnie zapraszamy Państwa w każdy z 3 dni majówki, 1, 2 i 3, do zwiedzania zabytkowego zegara w Wieży Bramnej. Zegar będzie dostępny w godzinach przedłużonych tym razem, bo majówka od 9 do 17. Pierwsze wejście 15 po 9, ostatnie wejście za 15:05. Co pół godziny można przyjść i zegar zwiedzić. Będzie to zwiedzanie kameralne w małych grupkach, ponieważ tam na górę może wejść tylko 8 do 10 osób maksymalnie. Także nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy. Przy okazji rozpoczynającego się sezonu turystycznego pragnę przypomnieć o efektach projektu zrealizowanego przez nas przy dofinansowaniu miasta Białystok w zeszłym roku. Projekt nazywał się Objaśniamy Polski Wersal i miał na celu przede wszystkim udostępnienie jak najszerszej rzeszy społeczeństwa możliwości dowiedzenia się czegoś na temat założenia pałacowo-ogrodowego Branickich. W jaki sposób to uczyniliśmy? Przede wszystkim chodziło o opisanie 60 obiektów znajdujących się w tym założeniu pałacowym, wrzucenie tych opisów na stronę, zrobienie pięknych zdjęć i umieszczenie na tych obiektach tabliczek. Tabliczek z kodami QR. Takie malutkie, prawie niewidoczne tabliczki, ale tak sobie życzył konserwator zabytków, znajdują się na tych obiektach. Można do nich podejść, na nich jest nazwa obiektu, data powstania oraz kod QR, który prowadzi do szerszego opisu na stronie internetowej. Także taką atrakcję polecamy turystom, ale również białostoczanom, którzy podczas niedzielnych spacerów mogą się czegoś dowiedzieć więcej o swoim mieście. No i kolejna rzecz, którą w regularny sposób będziemy proponować jako PTTK i Centrum Informacji Turystycznej latem, od czerwca, ale na majówkę również, to będą spacery tak zwane w pigułce, Odkryj Białystok z przewodnikiem. Jeżeli przyjeżdża turysta i chciałby, że tak powiem, liznąć Białegostoku, poznać to centrum miasta z przewodnikiem, ma taką możliwość w każdą sobotę latem od czerwca. Ruszamy już przy jednej osobie zainteresowanej. Bilety sprzedajemy tutaj w Informacji Turystycznej. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 20, ulgowy dla dzieci. I nawet z jedną osobą przewodnik wyrusza na taki dwugodzinny spacer po mieście. Także szczegółowy harmonogram tych spacerów będzie na naszej stronie latem, każda sobota o godzinie 17.
1: A turystów oprowadza nie byle kto, a sam hetman Branicki, czyli Mariusz Golak, przewodnik PTTK.
16: Czasami wcielam się w rolę hetmana Branickiego, ale nie jest to efektem rozdwojenia jaźni, ale pewnych ról przewodnickich. Jako Centrum Informacji Turystycznej przygotowaliśmy kilka autorskich, premierowych projektów. Jeden jest związany właśnie z postaciami Izabeli Branickiej i hetmana Branickiego. Chodzi o spacery. Spacery dedykowane uczniom szkół podstawowych, które będą odbywały się wokół Pałacu Branickich, przebrani przewodnicy. Przewodnicy w strojach epoki Jana Klemensa Branickiego lub Izabeli Branickiej będą oprowadzali uczniów szkół podstawowych, organizując im przy okazji gry, ale także sprzedając pewne informacje na temat rodu Branickich i też Pałacu Branickich. To jest pierwszy premierowy nasz projekt. Drugi, wiadomo, że serca białostoczan i turystów odwiedzających miasto podbiły nasze widzimisię, więc w odpowiedzi na to oczekiwanie, zapotrzebowanie, postanowiliśmy stworzyć grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy w Centrum Informacji Turystycznej, to grzechem byłoby nie powiedzieć słów kilka o funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej. Otóż od początku maja, czyli od momentu, kiedy startuje sezon turystyczny, pracujemy dłużej, od 9 do 17, więc turyści, ale też białostoczanie mogą uzyskać te informacje dłużej w ciągu dnia. I kolejna ważna informacja z perspektywy funkcjonowania Centrum Informacji, a mianowicie jesteśmy w zasadzie otwarci codziennie. To niektórych może dziwić, niektórych wręcz szokować, ale od poniedziałku do niedzieli jesteśmy tu, udzielamy informacji i każdy białostoczanin czy turysta nas odwiedzający może skorzystać z naszej pomocy. A oprócz tej wiedzy, którą dysponujemy i którą się dzielimy, mamy też mnóstwo materiałów, w tym wiele materiałów bezpłatnych. Mapek, folderów, przewodników, broszur, więc naprawdę odwiedzając Centrum Informacji Turystycznej można wyjść usatysfakcjonowanym i można dzięki temu wyjść na teren miasta i naprawdę świadomie i z przyjemnością je zwiedzić. Na potrzeby punktu informacji turystycznej prowadzimy nasze wewnętrzne statystyki i faktycznie ubiegły rok był rekordowy, a statystyki dotychczasowych miesięcy wskazują, że nie będzie gorszy. Proszę sobie wyobrazić, ale 2 maja, czyli w drugi dzień majówki ubiegłego roku, odwiedziło ten punkt ponad 300 osób, więc jeżeli przełożyć to na 8-godzinny dzień pracy, to ci turyści dosłownie co 1,5 minuty wchodzili, więc te drzwi się dosłownie nie zamykały. ale ruch był naprawdę intensywny i trzeba powiedzieć, że odwiedzają nas nie tylko turyści z Polski i tu prym wiodą trzy województwa, mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie, tak przynajmniej wynika z naszych statystyk, ale też coraz więcej jest turystów z zagranicy i częstokroć są to tak egzotyczne kierunki jak Australia, ostatnio nas odwiedzili sympatyczni Brazylijczycy, coraz więcej turystów pojawia się z Ameryki Południowej, więc naprawdę zainteresowanie Białymstokiem z każdym miesiącem rośnie i Białystok jest uważany za coraz bardziej atrakcyjniejszą destynację turystyczną.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki dodaje, że ma wielkie oczekiwania w związku z tegoroczną edycją prestiżowego kulinarnego przewodnika Michelin.
17: 27 maja to dosyć ważna data, bo wtedy poznamy wyniki Narodowej Selekcji Michelin. Do tej pory było tak, że to najbardziej znana sieć przewodników kulinarnych na świecie oceniała tylko i wyłącznie lokale znajdujące się w czterech miejscach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Teraz dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną cała Polska będzie oceniana. Mamy nadzieję, że też któryś z lokali znajdujących się w województwie podlaskim, w tym w Białymstoku, na jakieś wyróżnienie Michelin zasłuży, co od razu mówi, że oznacza niesamowity wzrost obrotów w danym lokalu gastronomicznym, ale też i zainteresowanie ze strony turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Jest to brand na tyle znany i rozpoznawalny, że powoduje to, że turyści chętnie przyjeżdżają w dane miejsce. Robimy wszystko jako miasto, żeby każdy kolejny weekend, chociażby w maju, był zapełniony jakimś wydarzeniem. Można wymieniać półmaraton białostocki, meeting lekkoatletyczny na rynku, święto ulicy Klińskiego, chociażby noc muzeów. Każdy weekend w maju ma jakąś atrakcję, która powoduje, że ci, którzy zdecydują się z Polski przyjechać do naszego miasta, to zobaczą, że naprawdę jest to miejsce, w którym dużo się dzieje.
1: Do Białegostoku zapraszał wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Tymczasem jeszcze tylko do 8 maja można składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Można dostać nawet 8,5 tysiąca złotych. Trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce i być w trudnej sytuacji finansowej. Program finansowany jest z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
18: Kwota, która pochodzi z naszego programu regionalnego funduszy europejskiego dla Podlaskiego, to jest 8,5 miliona złotych. Chcemy przeznaczyć dla 1000 osób stypendia w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Jest to trzecia edycja. W dwóch poprzednich edycjach na stypendia przeznaczyliśmy już kwotę 12 milionów złotych. Tą kwotę otrzymało prawie 18 tysięcy naszych podlaskich uczniów. Jestem przekonany, że te stypendia będą pomagały tym uczniom, których sytuacja materialna nie jest najlepsza, w realizacji swoich pasji do nauki, do rozwoju i do bycia dobrym uczniem i jak najlepszym absolwentem szkół, których się uczą.
1: Jak wyjaśniła dyrektor Biura Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Bożena Bieryło, o wsparcie mogą ubiegać się uczniowie starszych klas od 5 do 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykazanie się odpowiednimi osiągnięciami edukacyjnymi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2696 zł, a w przypadku rodzin z osobą z niepełnosprawnością 3056 zł. Kandydaci muszą się także wykazać wysoką średnią ocen lub sukcesami w konkursach i olimpiadach. Wymagania nie są wygórowane, zaznaczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, zachęcając do składania wniosków.
19: Średnia ocen 4,5 to nie jest aż tak wysoka do osiągnięcia, czy 4,75. Laureatów różnorodnych konkursów przedmiotowych w województwie podlaskim mamy dość sporo, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych. Istotne i ważne jest podkreślenie, że również zwracamy uwagę na aspekt sytuacji materialnej, żeby wesprzeć tych, którzy mają może czasami trudności w pozyskaniu czy to sprzętu, czy niezbędnej literatury do nauki.
1: Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Karolina Perkowska podkreśliła, że samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w edukację jako fundament rozwoju regionu.
20: Jesteśmy bardzo dumni, że mamy taki cały program stypendialny dla uczniów. Jest to projekt strategiczny województwa podlaskiego w ramach naszego programu regionalnego i myślę, że właśnie takie projekty, takie inicjatywy pokazują, że wspieramy naszych uczniów, wspieramy proces edukacji, ale też pracujemy na to, żeby się każdy czuł bezpieczny w tej edukacji i docelowo też został w naszym województwie. Pomysł zrodził się z tego, że człowiek to najważniejsza inwestycja i powinniśmy zaczynać od samego początku. W trudnych negocjacjach z Komisją Europejską nam się udało przekonać funkcjonariuszy unijnych do tego, że to jest bardzo potrzebny mechanizm.
1: Na ciągłość działań w tym obszarze zwróciła uwagę również dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
21: W związku z tym, że takie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych były realizowane również w poprzednich latach, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziała dyrektor Perkowska, w tej perspektywie te negocjacje były już trudniejsze i wymagały większego nakładu pracy od instytucji zarządzającej i mocniejszych argumentów, żeby taki program stypendialny mógł zostać wprowadzony i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego programu regionalnego. Również to, co powiedział członek zarządu marszałek Dyjuk, ten drugi program stypendialny, który mamy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, jeszcze więcej wymagał negocjacji z naszej strony i rzeczywiście to się udało, żeby uczniowie nie tylko otrzymywali środki, ale również realizowali pewne działania w formie projektów edukacyjnych i byli przygotowywani tak naprawdę do podjęcia w niektórych przypadkach nawet działalności gospodarczej związanej z tymi swoimi pomysłami.
1: W tej edycji stypendia może dostać nawet 1000 uczniów. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 1759 stypendiów o wartości blisko 12 milionów złotych.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A zaczynamy od Archiwum Białoruskiego. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
22: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej. Myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiają się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy biografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym też, polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami. Jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
22: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy od początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony
1: miałaś ten luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce, no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu, czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
22: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju. Więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku i poza Białymstokiem potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bierzeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Prymaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku. Oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi i z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
0: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
0: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
5: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8. edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Equiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Equiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 354-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Tri-Series. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa,
3: która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
0: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
3: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
0: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
3: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
0: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
3: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej, to jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
0: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
3: Nie można się nudzić.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? O nowej, przewrotnej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego.
2: Chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać.
1: Powiemy też m.in. o kolejnych inicjatywach mających poprawić bezpieczeństwo w regionie i o majowych imprezach biegowych.
3: No serio, nie przesadzam. To po prostu trzeba poczuć te emocje i zobaczyć, jak to jest.
1: Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotował i przedstawi Bogdan Widawka, ale zaczynamy od akcji Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, które po raz kolejny ruszyło na ratunek starym domom w Białymstoku. To już druga edycja projektu, tym razem pod hasłem Stare domy mówią o nas. Chodzi o 10 niszczejących budynków w centrum miasta. Społecznicy chcą zainteresować mieszkańców historyczną zabudową i władze miasta jej ratowaniem. Pierwszy tegoroczny spacer szlakiem starych domów już 7 maja. Ja z prezes Stowarzyszenia Widok Ulą Dąbrowską spotkałam się już teraz. Ula, powiedz, co mówią do ciebie stare domy?
4: Stare domy mówią do mnie o tym, chyba przede wszystkim, że są piękne i zaniedbane i że opowiadają o ludziach, których już nie ma, a którzy byli tu przede mną i na pewno zostawili swój ślad, jak nie ślad, to energię i że ona wpływa na to, jakie to miasto jest teraz i żeby się w nim dobrze czuć. Ja muszę tą energię rozpoznać, muszę poznać historię, muszę się dowiedzieć, to wtedy wiem, gdzie jestem i tak naprawdę jak tutaj dealować z pozostałymi mieszkańcami gminy.
1: Jesteś prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok i zajmujecie się między innymi wyławianiem z tej takiej dużej, rozrastającej się tkanki miasta tych pereł, tych starych domów, żeby je uratować. Teraz właściwie tak powoli rozpoczyna się druga edycja programu, macie za sobą pierwszą. To opowiedz, co udało ci się uratować, co udało ci się znaleźć, a potem przejdziemy do historii jednego z tych pięknych domów, przy którym sobie teraz przycupnęłyśmy w sercu starych bojar, starych, no niestety powoli już tylko z nazwy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zacznijmy od tego, co to za projekt.

0: Chyba ważne jest to, że te dwa projekty, bo to jest, teraz mamy drugą edycję, druga edycja nosi tytuł Stare domy mówią do nas właśnie, a pierwsza miała tytuł Na ratunek starym domom, że w te dwa projekty zaangażowana jest koalicja. Czyli, że to nie jest tylko projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, który wprawdzie napisało go, jak gdyby wystarało się o środki z Narodowego Instytutu Wolności, ale że jest to inicjatywa wielu społeczników. I powiem ci, że nie musiałam nikogo do tego zachęcać, że jak ten program ruszył, to naprawdę ktokolwiek, do kogo się zwróciłam, był entuzjastyczny i chciał jak gdyby brać w tym udział. Nie jest tak, że my chcemy uratować wszystkie stare domy w Białymstoku, bo myśmy się zafiksowali jednak na tych domach, które należą do miasta i które my jako współobywatele tego miasta chcemy ocalić, chcemy opisać, chcemy, żeby one jakoś zostały i tworzyło tożsamość tego miasta. I jak zaczynaliśmy ten projekt w 2021 roku, pierwszą odsłonę, tych domów wydawało się nam, że jest bardzo dużo. Minęło kilka lat, 4 od zakończenia poprzedniej edycji i tych domów jest już niewiele. Po pierwsze, część się pali. Część zostaje rozebrana pod deweloperską zawodowe, ponieważ miasto je sprzedaje. Także tych domów w zasobach miejskich, jak teraz żeśmy chcieli wytypować 10 adresów, które naszym zdaniem są ciekawe ze względów historycznych, które mają taki walor architektoniczny też i darzą białostoczanie i białostoczanki do domu jakimś sentymentem, to nie było to łatwe. Skomunikowaliśmy się z zarządem mienia komunalnego, które nam wykazało adresy. To wcale nie było takie proste. Na pewno tych domów udało się nam 10 wybrać i myślę, że jak ktoś prześledzi adresy na naszej stronie internetowej albo na Facebooku, to będzie wiedział, o które chodzi, bo to są to budynki rozpoznawalne. Na pewno też jako białostoczanka słyszałaś o Słonimskiej 8, przy której właśnie teraz siedzimy. Jest to tak zwany dom u braciszków, ponieważ należał do braci zakonnych. Naprzeciwko jest Słonimska 15, przepiękna, modernistyczna willa. Jest też słynna fabryka włókiennicza przy Częstochowskiej 14/2. Powiedzmy, tam jest kilka adresów przy tej fabryce.
1: Spory kompleks tam.
0: Tak, spory kompleks i fantastyczny. Absolutnie architektonicznie przeciekawy. Historia żydowskiego Białegostoku jest tam jak w pigułce, można powiedzieć. Wiąże się też z tym, na czym Białystok wyrósł, jak na drożdżach, czyli właśnie na przemyśle włókienniczym. Jest w środku miasta.
1: To są te domy, które bierzecie na taką swoją listę ochronną. Wróćmy właśnie do pierwszej edycji projektu.
0: Na pierwszej liście było domów 13. Myśmy wtedy byli ambitniejsi. Później się okazało, że jest dużo pracy, więc w tej edycji jest 10. W sumie jest razem 23. Tamten projekt był połowiczny sukcesem. Na pewno jego największym osiągnięciem, taką najważniejszą rzeczą, którą się wtedy udało, było zainteresowanie w ogóle starymi domami mieszkańców i mieszkanki miasta. Naprawdę na początku tego 2021 roku, kiedy pytaliśmy o dom żelazko, czy go warto uratować, bo robiliśmy też konsultacje społeczne, to było takie, a to coś jest warte, taki drewniany dom, taka ruina. Teraz jak pytamy, bo też robiliśmy konsultacje, już nie ma takich odpowiedzi. To już są po prostu wszyscy wiedzą, że tych zabytków w Białymstoku jest kilka. Stare domy przedwojenne w zasadzie też na palcach, no nie wiem, 4 rąk można liczyć, ale...
1: Co macie w dwóch projektach, 23.
0: No może jest trochę więcej, ale że nie jest tego dużo i tak w zasadzie Ania Kraśnicka, która prowadzi blog Białystok Subiektywnie, która jest koalicjantką i od początku wielką admiratorką tego projektu, ona powiedziała, że w zasadzie w Białymstoku, mieście tak zniszczonym, tak przeczołganym historycznie, tak okaleczonym przez wojny, że każdy dom, który przetrwał tą wojnę, powinien być zabezpieczony, szanowany, opisany i chroniony. Bo my nie mamy większych zabytków poza Pałacem Branickich i kilkoma innymi takimi, wiadomo, rozpoznawalnymi ikonami Białegostoku, a białostoczanie chodzą tam, nie spędzają wieczorów w Pałacu Branickich, w ogrodach może, czy w kościołach. Po prostu chcą mieć takie swoje zakątki, które mają ten klimat białostocki, niosą z sobą właśnie jakąś historię i są przytulne, są takie na ludzką miarę, są zwyczajne. One się im kojarzą z sklepikiem, w którym kiedyś robili zakupy, z jakąś babcią, która gdzieś mieszkała w okolicy. To chodzi o takie przyjazne, zwykłe miejsca, które mają swoją historię. Bardzo nam dobrze wyszły w tamtej edycji spacery szlakiem starych domów i powtarzamy je w tym roku. Pierwszy spacer będzie już 7 maja. Poprowadzi Andrzej Kłopotowski, który prowadzi taki świetny o Białymstoku blok Osiedlownik. Będzie głównie to po osiedlu Piaski. Drugi spacer będzie prowadził Andrzej Lechowski, znakomity historyk i znawca Białegostoku i to będzie wokół Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli tutaj Warszawska i okolice. A trzeci poprowadzi Anna Kraśnicka, właśnie autorka bloga Białystok Subiektywnie i przewodniczka zawodowa, która będzie prowadziła po żydowskim Białymstoku. To są nowe trasy. Na każdej z tych tras będzie co najmniej 6 tych domów, które są z naszych projektów. Do tych z tej edycji zrobiliśmy podcasty. Na nich będą takie kody QR do zeskanowania, żeby sobie można było posłuchać podcastu i jak gdyby dowiedzieć się więcej o historii tego domu. I też robimy imprezy. Będzie impreza integracyjna. Właśnie chcemy ją zrobić przy Warszawskiej 5. Taka impreza z potańcówką, instalacją, na której będzie można sobie pomalować albo się jakoś zabawić. Chcemy, żeby to była familijna taka impreza. I kończymy to też debatą. Nowością tego projektu był z kolei dialog nansenowski. Jest to dialog prowadzony taką nieinwazyjną metodą, gdzie nie ma kontrapunktów, a raczej jest taka próba wsłuchania się w siebie i zrozumienia swoich racji. I to nam się wydało dosyć potrzebne, ponieważ ten temat w ogóle starych domów budzi dużo emocji, bo są zwolennicy nowej architektury, którzy uważają, że po prostu nie ma wsi w środku miasta i wszystko, co te drewniane, trzeba wyburzyć i postawić tutaj po prostu city, zrobić poważne. A są też ludzie, tacy jak ja na przykład, którzy lubią te ruinki i chcieliby, żeby jednak te najładniejsze zostały, ponieważ one dają charakter temu miastu. Jak ich nie będzie, to nie będziemy się wiele różnili od białoruskiego Mińska, czy nie wiem, innych metropolii na wschodzie albo na zachodzie.
1: A jeszcze lepiej, żeby te ruinki zyskiwały nowe życie i stawały się takimi ładnymi domkami i nie niszczały.
0: Tak, one mają taki potencjał, moim zdaniem większość z nich, oczywiście nie wszystkie, mają takie miasto twórcze, powiedziałabym, że właśnie takie centra integracji. I widzę, że to miasto to fajnie wyczuło, bo jak gdyby to, co, że tam będzie dom kultury, tu będzie centrum aktywności, tam będzie dom seniora, to są takie właśnie miejsca, które są dla ludzi.
1: To mówisz o tych domach, które między innymi wybraliście w tamtej edycji projektu, ale w tej zwróciliście uwagę na budynki dużo mniej spektakularne.
0: Pogrzebaliśmy trochę głębiej i wybraliśmy takie, może właśnie wydające się nijakie, ale mają w sobie kawał historii. Na przykład jest ukośnie postawiony dom przy Waryńskiego 11, który może się wydawać zupełnie nieatrakcyjny, ale raz, że to jest stary dom, on oddaje dawny układ Białegostoku, który w wyniku wojen, a w szczególności po zniszczeniu getta, bardzo się zmienił. Nie tylko getta, ale też jak tam za PRL-u poprowadzono Aleję Piłsudskiego, po prostu zmienił się cały układ ulic. A to jest taki świadek właśnie tamtego starego Białegostoku. No i oczywiście wiążą się tam bardzo wiele osobistych, sentymentalnych historii. Niepozorne, nie? Natomiast tak niewiele zostało już tych domów, które są w pełni miasta, o których miasto może samo decydować, że no też włączyliśmy na tą listę takie domy, które mogą się wydawać mało atrakcyjne, ale naszym zdaniem są ważne historycznie dla opowieści o Białymstoku, żeby Białystok zachował swój charakter.
1: No to teraz przede wszystkim zapraszamy na te spacery, żeby i inni usłyszeli te domy.
0: Absolutnie. Proszę Was, przyjdźcie na spacer 7 maja. Zaczynamy o godzinie 17.30. Startujemy spod willi na Kiri Skłodowskiej 24. To jest taka stara, opuszczona, modernistyczna willa. Wspaniała. Też mielibyśmy wielką ochotę, żeby ją ochronić i opowiedzieć, ale ona jest w rękach prywatnych, więc jak gdyby tutaj nie możemy komuś narzucać, co my chcemy, żeby on z tym domem zrobił. Ale tam startujemy, to jest przy wjeździe do szpitala i pójdziemy ulicą Wojskową, później Waszyngtona, Młynową, także tamte właśnie okolice osiedla Piaski sobie spenetrujemy, a Andrzej Kłopotowski jest tak dociekliwym badaczem historii Białegostoku, że na pewno wyciągnie takie smaczki, o których jeszcze nikt nie słyszał.
1: Bardziej się nie da zachęcić. Dziękuję Ci bardzo, Ula.
0: Dzięki.
1: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zbliżających się maturach i o tym, że wciąż do lasów trafia mnóstwo śmieci.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ubiegły piątek skończyli naukę i wkraczają w najważniejszy moment swojej dotychczasowej edukacji – egzaminy maturalne. W tym roku maturę będą zdawać w Białymstoku 4194 osoby, 2969 absolwentów liceum, 1175 absolwentów techników i 60 osób, które ukończyły szkoły branżowe drugiego stopnia. Spośród zdających, którzy przystąpili do egzaminu w ubiegłym roku, świadectwo dojrzałości zdobyło 80% zdających w całej Polsce, natomiast w Białymstoku egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskało 82,6% absolwentów. Głupia tradycja, przyzwyczajenie albo brak wiedzy – to zdaniem specjalistów jedyny powód, dla którego śmieci komunalne, czyli te, które wytwarzamy w naszych domach, trafiają wciąż do lasu. Od kilkunastu lat bowiem za ich wywóz płacić musi każdy, o czym przypomina Jakub Medek.
4: Płacę i wymagam. Tak najkrócej można opisać system gospodarowania odpadami w gminach. Mieszkańcy bowiem muszą płacić, a gmina musi śmieci odebrać, podkreśla Zbigniew Gołębiewski z komunalnej spółki Lech, która gospodaruje odpadami w Białymstoku.
5: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, tak czy wyrzuceniem do kontenera.
4: Artur Modrzejewski, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że w małych gminach problemem może być ograniczona dostępność punktów selektywnej zbiórki odpadów, gdzie można śmieci zawieźć między odbiorami.
6: Co nie zmienia faktu, że ten punkt również przyjmie odpady posegregowane, te, które są odpadami problematycznymi.
4: Czyli także często lądujące w lesie opony czy gruz budowlane.
3: Relacjonował Jakub Medek, dziękuję. I na koniec jeszcze propozycja na majówkę. Zwiedzanie najstarszego w Polsce zegara wieżowego albo tropienie figurek niedźwiedzi polarnych. Takie atrakcje czekają na odwiedzających w majówkę Białystok. Do tej pory mający ponad 250 lat ręcznie wykuty mechanizm zegarowy nad bramą wjazdową do Pałacu Branickich można było oglądać okazjonalnie. Teraz, jak zapowiada Katarzyna Pierwienis z PTTK, będzie dostępny przez całą majówkę. Od piątku do niedzieli.
7: Nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie, bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy.
3: Innym sposobem na poznawanie miasta ma być tropienie widzimisiów, figurek niewielkich niedźwiedzi polarnych stawianych w mieście z inicjatywy społeczników, mówi przewodnik Mateusz Golak.
8: Postanowiliśmy stworzyć grę miejską, dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta.
3: A turystów po mieście w majówkę będzie też woził zabytkowy jelcz ogórek, wyruszający z przewodnikiem co godzinę z okolic zegara Branickich. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Białymstoku to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autorki programu Tydzień w Białymstoku, Julitty Grzywe.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskiem jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
9: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę tegoroczną. Będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi drezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
10: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuje: uwielbiam Podlaskie, tutaj wszystko jest dziedzictwem. bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskiem.
11: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
12: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
11: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze. Jest to nowa, kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel, tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią otwierają sezon turystyczny w naszym regionie. Ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
12: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
13: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy podlaskiego bonu turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych bądź też opinie na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca, zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura, generowanie bonów, odbędzie się w sierpniu.
12: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
2: Istotne w Białymstoku.
12: Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku uruchomiono Urzędomat. Nowoczesne urządzenie umożliwiające wygodny odbiór dokumentów bez konieczności odwiedzania urzędu w godzinach jego pracy. Urzędomat działa przez całą dobę, oczywiście przez 7 dni w tygodniu, co pozwala na odbiór dokumentów w dogodnym czasie, także wieczorem, w nocy lub w weekend. A co można z tego urządzenia odebrać? Na przykład nowy dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Skorzystanie z usługi wymaga jednak oczywiście wcześniejszego zadeklarowania takiej formy odbioru podczas składania wniosku w urzędzie oraz podania numeru telefonu. Po przygotowaniu dokumentów mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu.
2: Sportowy Białystok.
12: Białostoccy zawodnicy i trenerzy odebrali doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe w 2025 roku. Wyróżniono 12 osób, które z sukcesami reprezentują Białystok na arenach krajowych i międzynarodowych. Uroczystość poprowadziła rzecznik prezydenta Urszula Bublej.
14: Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2025 roku. Na dzisiejszą uroczystość przybyli prezydent Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za sport pan Rafał Rudnicki. Witam zawodników, trenerów białostockich klubów sportowych oraz przybyłych gości. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli mediów. Też brawa, dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, absolutnie. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białegostoku decyzją z 13 kwietnia 2026 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy sportowiec, najlepszy trener, najlepszy młody sportowiec, zasłużony dla białostockiego sportu. Pula nagród do podziału wyniosła 140 tysięcy złotych. Laureaci odbiorą dziś listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. W kategorii zasłużony dla białostockiego sportu nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymuje pan Tadeusz Gaszyński. Trener, nauczyciel, pedagog. Pracę trenerską rozpoczynał w 1982 roku, prowadząc drużyny juniorskie, a w latach 1986-89 drużynę seniorską Gwardii Białystok. Następnie prowadził z powodzeniem drużyny Iglopolu Dębica, Hetmana Białystok, Juniorzy i Seniorzy, ŁKS Łomża, Ruch Wysoki Mazowieckie. W latach 2000-2002 był trenerem Jagiellonii Białystok, z którą na przestrzeni dwóch lat awansował o dwa szczeble z czwartej ligi do drugiej. Po zakończeniu pracy z drużynami piłkarskimi trener zajął się pracą z młodzieżą w szkole podstawowej nr 37 imienia Kazimierza Górskiego, której w latach 2007-2025 do momentu przejścia na emeryturę był dyrektorem. Wielkie brawa dla pana.
15: Oczywiście nie uzgadniałem z nagradzonymi mojego krótkiego wystąpienia, ale myślę z racji i wieku pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich podziękować panu prezydentowi za to wyróżnienie i chciałem dodać, że nie byłoby nas tutaj, tych sukcesów, gdyby nie w mieście Białymstoku nie był tak sprzyjający klimat dla sportu. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Zawsze mogłem na niego liczyć, na pomoc, na wsparcie. O panu prezydencie Truskolaskim już nie wspomnę, bo wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o najróżniejszych sprawach, najpierw sportowych, potem szkolnych.
16: Orlika otwierałem.
15: I no niestety Sandomierski nie obronił tego karnego, którego pan prezydent. W międzyczasie udało nam się szkołę 37 nadać imieniem wybitnego trenera Kazimierza Górskiego. Powstał przepiękny mural, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Też dzięki tylko i wyłącznie przychylności władz Białegostoku. Także chylę czoła młodym zawodnikom, trenerom. Teraz wasza rola. Moja niestety już się skończyła, chociaż czuję się jeszcze, że mógłbym w jakiś tam sposób radą, wsparciem coś tam pomóc, ale życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Rozwijajcie się. Talent to nie wszystko. Jest jeszcze potrzebna sumienna, rzetelna, długoterminowa praca. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję, panom prezydentom bardzo, bardzo dziękuję zawsze za wsparcie i mogłem na was liczyć. No i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.
16: Dziękuję bardzo.
12: Nagrody wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.
17: Chciałem przede wszystkim pogratulować tych wyników za 2025 rok. Przy każdej okazji, jak spotykam się ze sportowcami, to zawsze podkreślam, że sport niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, bardzo często właśnie pozytywnych emocji, ale zawsze, jeżeli są sukcesy, to jest to pozytywny efekt promocyjny dla naszego miasta. Państwo reprezentujecie siebie, reprezentujecie swoje kluby, ale też reprezentujecie nasze miasto, a często również nasz kraj. I to jest oczywiście powodem do dumy. Staramy się co roku właśnie zauważać Państwa sukcesy, bo one są okupione bardzo ciężką pracą na osiąganie sukcesów na szczeblu krajowym czy na szczeblu europejskim. To musi być przede wszystkim, można powiedzieć, trzy elementy. Jeden to talent, drugi to ciężka praca, no i jeszcze dobry trener, który połączy te dwie cechy zawodnika czy zawodniczki. Także cieszę się, że możemy się spotkać, że możemy Państwa nagrodzić. Oczywiście z jednej strony jest to wyróżnienie, ale również myślę, że te nagrody pieniężne też przydadzą się, no bo przecież zawodnicy głównie utrzymują się ze stypendiów oraz nagród oraz jakichś tam umów sponsorskich. Stąd też z jednej strony dziękuję za 2025 rok, ale życzę również Państwu sukcesów w tym roku, bo tak naprawdę każdy z Państwa ma jakieś marzenia. Życzę spełnienia tych marzeń, ale żeby to się wszystko spełniło, to życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
9: My z panem marszałkiem Jackiem Pierunkiem, biurem bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października. Wartość całego pilotażu to jest 236 tysięcy. Kwota dotacji na koło gospodyń wiejskich to jest 8 tysięcy. Będziemy ten pilotaż bacznie obserwowali, bo też mamy w przyszłości inne też pomysły, jak można wykorzystać nasze lokalne tradycje, naszych mieszkańców do wspierania systemu obrony ludności i ochrony cywilnej.
18: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
12: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
18: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie
16: tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany duo jus, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie duo jus. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas, jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
12: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
19: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykają się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić? A jeżeli mówimy o terenach wiejskich, to najbardziej zorganizowane są jakby dwa podmioty. To są koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Spotykamy się z kołami gospodyń wiejskich podczas różnych konkursów, spotkań. Natomiast po raz pierwszy chcemy zaproponować właśnie także tematykę związaną z kształtowaniem postaw na wypadek różnych sytuacji, bo mówimy o zagrożeniach wojennych, ale musimy także pamiętać o sytuacjach kataklizma, które mogą się pojawić. Nie daj Boże, ale pożar obejmujący kilka budynków, dużych budynków gospodarczych, to praktycznie czasami połowa wsi jest zagrożona. I na takie sytuacje musimy wszyscy być przygotowani.
12: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
20: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
12: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
21: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babć pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice. Niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku. I to jest właśnie, mam nadzieję, taka odpowiedź tego projektu na nasze zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywać sobie takie dania do przechowywania na ten dłuższy czas. A po otwarciu to jest świeże. A co takie urządzenia jak autoklaw na przykład, czy jakieś tam urządzenia do zamykania konserw, bo to też można robić, tak, ze swojego mięsa, czy z mięsa dobrej jakości kupić takie produkty. No i mamy spiżarnię zapełnioną. Autoklaw pozwoli nam na to, żeby ta żywność była bardzo bezpieczna, tak, bo on pozwoli zapasteryzować te słoiki, no tak, żeby one się nam nie zmarnowały.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Podlascy harcerze i WOPR będą wspierali samorząd w sytuacjach kryzysowych. To jest połączenie sił administracji i jednostek, które od lat są zaangażowane w pomaganie drugiemu człowiekowi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
0: To, co jest dla nas najważniejsze, poza tym, że i harcerze, i wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe są podmiotem ochrony ludności i obrony cywilnej, to to, że działalność tych podmiotów, działalność tych instytucji po prostu budzi wielkie zaufanie społeczne, a za nimi stoi nie tylko wspaniała historia, ale przede wszystkim ten ludzki profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy bliźniemu, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To nic innego jak połączenie siły administracji centralnej z organizacjami, które są blisko drugiego człowieka, potrafią działać w terenie i co najważniejsze, od wielu dziesiątków lat zaangażowane są w to, co najważniejsze, czyli pomoc wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście potrzebna. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Augustów, Białystok, Łomża i Suwałki. Proszę Państwa, to co od pierwszego dnia przyjęcia ustawy, a potem programu było credo naszej działalności, to to, żebyśmy byli mądrzy przed, a nie po szkodzie, to znaczy, żebyśmy budowali bezpieczeństwo regionu i odporność społeczeństwa przed kryzysem, a nie wtedy, kiedy ten kryzys może się pojawić. O to chodzi tak naprawdę w ustawie, o to chodzi w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlaczego na początek akurat te dwa podmioty, poza tym, o czym już powiedziałem, to znaczy, że są to podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej wpisane do ustawy? Po pierwsze dlatego, że harcerze, piękna tradycja, wielkie zaufanie społeczne, zaangażowanie, dyscyplina i przede wszystkim ten wielki potencjał, który tkwi w setkach i tysiącach młodych i trochę starszych, którzy od wielu dziesiątków lat angażowali się w tą działalność społeczną i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to przede wszystkim doświadczenie ratownicze na każdym poziomie, profesjonalizm i gotowość do działania w najtrudniejszych sytuacjach, ale z tą myślą, że to człowiek jest najważniejszy i niesienie pomocy stanowi podstawę ich pracy i podstawę ich działania. Dzięki temu, jestem głęboko przekonany, zwiększamy ten potencjał możliwości oddziaływania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także dbamy o bezpieczeństwo turystów, których zapraszamy nie tylko w okresie letnim do województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że Państwo będziecie odkrywali piękno naszego regionu, a służby, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na pewno będzie dbało o to, żebyście byli w naszym regionie bezpieczni i do niego wracali. Dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami, że robicie to w sposób profesjonalny i z wielkim oddaniem i w służbie drugiemu człowiekowi. Nie zamykamy się oczywiście na kolejne podmioty, będziemy o tym rozmawiali, jak wykorzystać i ich potencjał. I to, co chyba ważne, w tym roku ta maksymalna kwota, którą przeznaczymy na wsparcie i harcerzy, i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to kwota do 3 milionów złotych. Także mam nadzieję, że to będzie duże, realne wsparcie i duża, realna pomoc, dzięki której i możliwe będzie zakupienie odpowiedniego sprzętu, ale także wyzwolenie tego potencjału, który właśnie tkwi i w harcerzach, i w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
1: Komendant ZHP Chorągwi Białostocki, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
5: Przede wszystkim to, co powiedział pan wojewoda, za nami 100 lat tradycji i tak naprawdę działania na potrzeby wszystkich dookoła nas. My jako harcerze jesteśmy dobrzy w bardzo wielu obszarach działania i funkcjonowania społeczeństwa i myślę, że ten obszar, który jest nam wskazany do tego, abyśmy mogli działać i zadbać o ludność w czasie kryzysu, o to, aby zatroszczyć się o dzieci, osób, które są zaangażowane w skutki usuwania sytuacji kryzysowych, jest tutaj takim wyznacznikiem, co robimy najlepiej i myślę, że w tym sprawdzimy się bardzo dobrze, tak jak to robiliśmy do tej pory i tak jak macie Państwo przykład tego, co się działo przez ostatnie 4 lata, w jaki sposób wolontariat, który my harcerze robimy na rzecz społeczeństwa, wpisał się na stałe, myślę, do historii tego, w jaki sposób zajęliśmy się uchodźcami i koordynacją całego wolontariatu na terenie naszego województwa, co z dumą, muszę powiedzieć, stało się dzięki właśnie sile tego, jakimi ideałami się posługujemy i co robimy. Te pieniądze, o których wspomniał pan wojewoda, również pozwolą nam uzupełnić lub też dokupić sprzęt niezbędny do tego, aby to wszystko przebiegało w sposób bezproblemowy, żebyśmy mogli to wykorzystać tak, żeby jak najlepiej zadbać o wszystkie te aspekty, w których będziemy mogli wspomóc województwo podlaskie w działaniach, które przewiduje nam ustawa i to, co będziemy mogli jeszcze dodać sami od siebie.
12: Prezes augustowskiego WOPR-u Marek Opolski.
4: Augustów to kolebka ratownictwa. Odwołam się tutaj do historii. Działamy od 1960 roku. Zanim powstało Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, już osoby, które przebywały często na wodzie, widziały, że jest potrzeba niesienia pomocy. Zorganizowano taką pierwszą drużynę i już te osoby zajmowały się pomocą. Także troszeczkę tej tradycji mamy. Posiadamy właśnie doświadczenie, umiejętności i jako Augustów jesteśmy bardzo atrakcyjni ze względu na umiejscowienie.
12: Harcerze i ratownicy wodni, mając do dyspozycji 3 miliony złotych, wykorzystają je na nowe łodzie, namioty czy sprzęt medyczny.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Białystok biega i nie da się tego podważyć. Fundacja o tej nazwie organizuje w naszym mieście aż 11 biegów w ciągu roku. A że sezon rusza pełną parą, przypominam, że w najbliższym czasie mamy PKO Białystok Półmaraton do 9 i 10 maja, Plum Eikiden 13 i 14 czerwca oraz Górski Bieg Izery Ultra Trail 27 i 28 czerwca. Ale zanim to wszystko zaczęło się w naszym mieście, Grzegorz Kuczyński, obecnie szef Fundacji Białystok Biega, postanowił sam ruszyć się z kanapy. W tej części audycji opowie, jak to się stało.
2: Aktywnie w Białymstoku.
6: Ja od dziecka grałem w piłkę nożną, trenowałem w Jagiellonii wiele lat, no ale kontuzja dosyć poważna wyeliminowała mnie, jak miałem bez 17 czy 18 lat z dalszego grania. No i te lata mijały. Ja oczywiście byłem zawsze aktywny, w sensie jakiś tam rower, amatorsko właśnie piłka, koszykówka, czyli tak ze sportem nie byłem na bakier, ale o bieganiu chyba nie myślałem, poza jakimś okresem takim dziecięcym, że kiedyś sobie myślałem, jakby to było, jakbym, nie wiem, biegł z Białegostoku do Supraśla, ale nie było chętnych, żeby mnie supportować, jak byłem na końcu podstawówki, więc sobie to odpuściłem. Gdzieś tam pomyślałem, że to może jest zbyt takie szalone.
12: A, no to jednak coś tam pączkowało gdzieś tam w środku młodego Grzesia.
6: Pączkowało, ale mówię, nic z tego nie wyszło absolutnie. No i później zaczęła się praca, najpierw studia, w pracy gdzieś tam z kolegami jeszcze w tą piłkę, żeśmy pogrywali sobie. Natomiast był taki okres w moim życiu, że miałem pracę bardzo siedzącą. Pracowałem w banku i, no i generalnie albo byłem za kółkiem w samochodzie, albo w biurze. I to w zasadzie przez wiele godzin. To była fajna praca, ale zupełnie się nie przekładała na aktywność wtedy moją. No i przybyło mi na wadze dosyć dużo, a jestem bardzo niski, taki drobnej budowy, więc jakby mi dodać 15 kilo, to naprawdę było to widoczne. Siedziałem na kanapie z córką i gładziła mnie po brzuchu i mówi, tatuś, ty masz brzuch jak Kubuś Puchatek. Może to było zabawne, ale nie dla mnie, znaczy przestało być wtedy zabawne. Nie, no pomyślałem sobie, że coś warto ze sobą by zrobić. Poszedłem na siłownię, no i trener na tej siłowni mówi, no to wejdź sobie na bieżnię i zrób jakąś rozgrzewkę taką, nie wiem, pobiegaj 15 minut, potruchtaj. Ja potruchtałem te 15 minut, zszedłem z tej bieżni i miałem dość. Znaczy nie było mowy o ćwiczeniach żadnych i tak dalej, po prostu ubrałem zbierałem się, pojechałem do domu. Ale jak sobie leżałem wieczorem, to myślę, a ciekawe, co by było, jakbym jednak wrócił tam za dwa dni i postarał się przebiec trochę więcej, bo pamiętam, że przebiegłem jakieś 1,5 kilometra może, potruchtałem tam, bo że przebiegłem trochę za dużo powiedziane. I myślę, a może zrobię więcej. No i tak było i tak wydłużałem ten dystans na razie na bieżni. Nie miałem jeszcze butów do biegania, miałem buty takie do gry w piłkę halową, no bo mówię, z kolegami żeśmy grali w tą piłkę, więc w tych halówkach takich jeszcze biegałem wtedy na bieżni, wydłużałem ten dystans. Później trafiłem, pamiętam, w Warszawie w jednej z galerii handlowych zobaczyłem na szybie taki plakat, że jest bieg Ursynowa na 5 kilometrów. Wszedłem do tego sklepu i się zapytałem, czy to każdy może brać w tym udział, bo nawet nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba może jakąś licencję mieć, może w jakimś klubie trzeba trenować. Natomiast pani powiedziała, że każdy może, ja też mogę. A to był, pamiętam, czwartek. Ja jeszcze to były takie czasy, że pakiet startowy na bieg można było w sklepie kupić po prostu i od razu odebrać. I kupiłem ten pakiet, to był 2010 rok. No i 3 dni później stałem na starcie tego biegu Ursynowa na 5 kilometrów. Ale w ogóle ta atmosfera mnie zauroczyła. Ja się zakochałem. Tam było 1500 osób mniej więcej na starcie i wydawało mi się w ogóle, że to jest no ogrom. To był tak wielki bieg. No teraz to się uśmiecham. No ale wtedy tak mi się wydawało, że to jest ogrom. No i wystartowaliśmy. Bardzo mi się podobało już przed samym startem. W ogóle ta atmosfera, bardzo pozytywni ludzie, którzy się do siebie uśmiechają. No i takie te unoszące się endorfiny już przed samym startem. No ale chyba ta atmosfera mnie tak najbardziej ujęła. Wystartowaliśmy i pamiętam, minąłem znacznik 1 kilometra. No i zacząłem sobie myśleć, dlaczego w Białymstoku nie ma takich imprez, że przecież to trzeba zrobić, że trzeba dać mieszkańcom Białegostoku też taką możliwość, jak oni mają w tej Warszawie. No i te pozostałe 4 kilometry już ten czas, który miałem na pokonanie, już mniej się liczył. Już tak jakby nie skupiałem się na czasie biegu, tylko bardziej na tym myśleniu, jak to w Białymstoku zrobić, jakimi trasami poprowadzić. No i tak naprawdę ukończyłem ten bieg i od razu do żony mówię, że my musimy to w Białymstoku zrobić. Musimy w Białymstoku zrobić. Dosłownie może 2 tygodnie później już byłem umówiony w Urzędzie Miasta z jednym z wiceprezydentów, gdzie powiedziałem o tym, co chcemy zrobić i dostałem odpowiedź, ty chyba zwariowałeś. No ale później pojechałem znowu do Warszawy, pamiętam bieg Powstania Warszawskiego, to była druga impreza, w której wziąłem udział, później Biegnij Warszawo w październiku. No i te Biegnij Warszawo, cała trasa Biegnij Warszawo była wtedy prowadzona ulicą Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i tak dalej, czyli w ścisłym centrum miasta. I pamiętam, wydrukowałem tą trasę, znowu poszedłem do tego pana prezydenta, no i pokazałem tą trasę i mówię, że no ja nie odpuszczę, tak jakby, no niech pan zobaczy, oni w Warszawie zamykają ulicę Marszałkowską. No i pamiętam, prezydent wtedy tak siedzi i mówi, no to jak oni zamknęli Marszałkowską, to my chyba Legionową też możemy. To była końcówka 2010 roku i wtedy przystąpiłem do spraw formalnych, czyli założyłem fundację. No i w 2011 roku we wrześniu, czyli niemal rok po tym spotkaniu w Urzędzie Miasta, zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie, w którym wzięło udział 400 kilkadziesiąt osób.
12: A teraz, tak jak mówiłam, Białystok ma 11 dużych biegów. Pierwszy z nich już 9 i 10 maja. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, zapisy trwają. Przypominam, gościem Radia Złote Przeboje był dzisiaj Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.
2: Co jest grane w Białymstoku?
12: Opera i Filharmonia Podlaska w maju i czerwcu ma kilka propozycji dla dzieci i młodzieży oraz 3 koncerty kameralne dla dorosłych melomanów i oczywiście hit Operę Halka w 2 wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Jeśli chodzi o propozycje dla najmłodszych, są wśród nich spektakle interaktywne, podczas których będą oni mogli zapoznać się z muzyką i kulturą Irlandii, a także poznać w atrakcyjnej formie zasady ruchu drogowego, przenosząc się do Egiptu. Za chwilę więcej na ten temat w naszym programie, czyli relacja z konferencji prasowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, a zaczynamy od koncertów kameralnych zaplanowanych na najbliższy czas, mówi dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
7: Przed nami 3 koncerty kameralne. Pierwszy 9 maja w wykonaniu dr Ewy Leszczyńskiej. Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca nie tylko jako sopran solo, ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
12: Informacje o tym koncercie uzupełni Ewa Leszczyńska, sopran i pianistka w jednej osobie.
3: Repertuar jest między innymi powiązany z faktem, że śpiewogram, inaczej mówiąc, wykonuję w praktyce autopartnerstwa i ta praktyka kiedyś była bardzo znana w XIX wieku, natomiast w XX wieku zupełnie przepadła. W związku z tym nawiążę do tej praktyki, rozpoczynając od utworu Johna Dowlanda, który był lutnistą, ale również śpiewał i w renesansie to było zupełnie oczywiste, że tacy muzycy wykonywali właśnie podwójne role. Więc zacznę od niego, ale nie tylko z tego powodu, również z tego powodu, że w tym roku jest rocznica, 400. rocznica jego śmierci i w ten sposób rozpocznę cały recital. Natomiast podczas recitalu będzie też w sumie około 9 kompozytorów, w tym również dwie kompozytorki. Między innymi Pauline Viardot przedstawię jeden utwór, Havanese, inaczej Habanera. Dlaczego Pauline Viardot? Ponieważ ona właśnie w XIX wieku była wybitną śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. Wykonywała recitale właśnie w podwójnej roli. Mało tego, ona była nie tylko sopranem, ale i kontraltem, więc niesamowicie wszechstronna osoba, nie mówiąc o tym, że również zaaranżowała mazurki Fryderyka Chopina na głos i fortepian, co zresztą sama wykonywała w Covent Garden. Drugą kobietą, której pieśni będę wykonywała, to Cécile Chaminade. Ona co prawda śpiewaczką nie była, ale była świetną pianistką i kompozytorką. W międzyczasie nawiążę również do Paderewskiego. W tym roku jest 85-lecie jego śmierci. I tak nietypowo, ponieważ postanowiłam połączyć pieśni Stanisława Moniuszki z muzyką hiszpańską. Będą to kompozytorzy Granados między innymi, tym, że Granados napisał utwory dla wspaniałej śpiewaczki Conchity Badillo, o której mało kto wie, a jest to nauczycielka między innymi słynnej Caballé i ona właśnie grała i śpiewała jednocześnie. Natomiast te niektóre utwory, które będę sama wykonywać, ona prawykonywała z samym Granadosem w 1915 roku.
12: Ponownie profesor Violetta Bielecka.
7: To drugi koncert 10 maja, koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej i tutaj miałam zaszczyt być jurorem tego konkursu, gdzie wyłoniliśmy laureatów. W koncercie w foyer na Odeskie 1 usłyszymy wykonanie Aleksandry Nowaczyk, sopran, Patrycja Kwiecień, mezzosopran, Tani Liu, baryton, Karina Komandera, fortepian, arie Händla, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki, Massenetta, Pucciniego oraz pieśni Żeleńskiego. 27 czerwca po zakończeniu sezonu w Operze Filharmonii Podlaskiej niespotykana okazja do podziwiania kunsztu gry na skrzypcach włoskiego wirtuoza muzyki barokowej Fabio Biondiego. Pracuje on często na skrzypcach, które używa Karla Ferdinanda Galliana z 1766 roku oraz Andrea Guariego z 1686. Bardzo cenne skrzypce barokowe i utwory Geminianiego, Paganiniego, między innymi Bacha. Oprócz tego spełniamy naszą misję statutową, organizując wiele wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży.
12: Pierwszy z nich to Odkrywcy Zielonej Wyspy. Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
8: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii. Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki oraz Hanna Mocarska, taniec i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowom, ale też ożyją w pięknej artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione ludowym brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Wiemy doskonale, że dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera. I dzięki temu będzie takie wrażenie, że nie tylko jest na scenie trio, ale niemal cała orkiestra. Myślę, że będzie to wspaniałe przeżycie dla młodych widzów. widzów. Warstwa choreograficzna będzie dopełnieniem tego bajkowego klimatu. Nie tylko pokażemy Państwu tradycyjną polkę irlandzką, będą właśnie elementy stepu, na tyle prostego, żeby te dzieci razem z nami mogły poczuć ten specyficzny ruch, ale też wraz z Szymonem przekażemy piękne legendy celtyckie, historie, które będą opowiedziane poprzez ilustracyjną muzykę, poprzez piękne instrumenty ludowe. Myślę, że będzie to zaskoczenie, nasze tutaj historie, nasze wcielenia. Ta bajkowość, myślę, że zostanie z dziećmi na długo.
12: Kolejny spektakl edukacyjny opery to Czerwone, Zielone i Żółte. Rafał Supiński, solista opery i Filharmonii Podlaskiej.
10: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą. To jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie nie było zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego tam się działo tak źle, w sensie nikt nie wiedział, jak jeździć. I tak naprawdę to jest bardzo interaktywny musical, gdzie widzowie często wiedzą więcej niż nasi bohaterowie, co skłania do refleksji. Występowaliśmy również z tym spektaklem w Anglii. Cieszyło się dużą popularnością i to jest ciekawe, że właśnie ci młodzi oglądający odpowiadają bardzo szybko, często, szybciej niż tak naprawdę zostaje zadane pytanie, bo to jest to musical, gdzie jest dużo też multimediów. To jest dzisiejszy kod naszej młodzieży, więc w ten sposób staramy się zaangażować ich wzrok, nie tylko słuch.
12: Zapraszał reżyser Rafał Supiński. W tej godzinie programu to już wszystko. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.